0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Suwałki.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama.
1: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800 200 200.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
2: No to ruszamy, jesteśmy już po weekendzie, rozpoczynamy nowy tydzień, trochę nam popadlewało sowałki wczoraj wieczorem i w nocy, no to teraz już padać nie powinno, ale dzisiaj chłodniej, tylko 15 na plusie, to będą maksymalne wartości, jutro też 15, gdzieś tam na wyższe wartości musimy poczekać do weekendu.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W Rosji bez zmiany. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów do Dumy Państwowej. Jedna Rosja, partia kontrolowana przez Władimira Putina, otrzymała w nich ponad 57% głosów. Nielegalne wybory przeprowadzono też na okupowanych terenach Ukrainy oraz w Naddniestrzu oraz Osetii Południowej. A sprawcy napadu na jubilera w Limanowej w Małopolsce zatrzymani. W piątek w jednej z galerii handlowych ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę policjanci zatrzymali 4 osoby.
4: Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
3: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Do zatrzymania doszło w centrum Krakowa. A twórca kultowych komiksów, między innymi o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins, odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
5: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego. Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
6: That's great. It's lovely to know.
7: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
3: A na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był reporter SK Rafał Różycki.
0: SK Suwałki News.
2: Paweł Jakubowski, kierujący ciągnikiem, uderzył w drzewo. Do wypadku doszło w powiecie pińskim. Ze stanu wynika, że chciał uniknąć zderzenia z dziką zwierzyną. Mężczyzna trafił do szpitala. Jest umowa na przebudowę ulicy w zestawie w Suwałkach. Inwestycja będzie kosztować ponad 6,5 miliona złotych. Powstanie również ścieżka rowerowa, a prace potrwają ponad rok. Biblioteka w Wiszajnach wraca do swojej wyremontowanej siedziby. Obiekt przeszedł modernizację. Został docieplony, zyskał nowe oświetlenie, a także nową instalację grzewczą. Rozpoczęło się przenoszenie księgozbioru, które potrwa na kilkanaście dni.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: Niestety, ale to musiało się wydarzyć. Co? Zaczynamy poniedziałek, ale spokojnie, wiemy, że w poniedziałek niektórzy już nie śpią i są bohaterami tego dnia. Więc dajcie znać, kto już nie śpi, jakie zawody są z nami od samego rana, bo jedno jest pewne. Wiktor na L4, a Jankę spróbuje naprawić ekspres do kawy, więc co, jest naszym mechanikiem? Reperatorem.
9: Reperator? To babcia tak mówiła kiedyś.
8: Ojej, dobra, cofam. Eskowy Messenger czeka.

0: Jaki sukces?
1: Sukces jest! Działa ekspres do kawy!
0: No ale chyba nie na naszym piętrze, bo nie wiem, czy widziałeś, ale nasz dzisiaj postanowił się nie włączać.
1: Ale no naprawiłem go właśnie!
0: A!
1: Naprawdę!
0: To dobrze, bo już bałam się, że będzie zawód.
1: Ile osób próbowało go naprawić?
0: Już z 7.
1: To 7 osób nie wiedziało, że trzeba włączyć wtyczkę do prądu. Brawo! A ja jestem zawodowym elektrykiem, więc człowiek przychodzi, od razu wie. Patrzę po kablu do gniazdka.
2: Ciekawe,
1: no i działa.
2: Coś poważniejszego, żebyś sobie poradził.
1: No, proszę
0: to
1: pana.
0: By wtedy o tym nie mówił.
1: Później
0: ale na naszym eskowym messengerze pojawiły się już wiadomości od was. Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi? Dzień dobry.
3: Energetyka od rana czuwa. Jedziemy naprawiać, żebyście mieli światełko.
1: Tak, to kolega
0: energii
1: z pracy.
0: Energii tam już nie zabraknie.
1: Nie, w żadnym wypadku wszystko podłączone. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Ja właśnie jadę do swojej pracy, zazwyczaj mam takie piękne widoki. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu pod samym Giewontem. Pozdrawiam.
1: To ja tam kiedyś byłem na SOR-ze, pamiętam.
0: A ja też pamiętam twoją tę przygodę.
2: Oni też pamiętają.
1: No dobra, lećmy dalej z tym tematem oczywiście.
0: Dajcie znać, kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi od samego rana. Eskowy Messenger się kłania lub 664

0: Jednak.
1: Jednak jest!
2: Jest cały czas!
0: Poranny prasowanie.
2: Prasujemy, przeglądamy. Heizer poślubił 20-latkę. Wyskoczyło mi tutaj
1: jedynka. Powiedzieli sobie tak, no.
0: Tak.
2: Wszystkiego dobrego. Jeżeli długo i szczęśliwie, bardzo dobrze.
1: Dzień dobry, Jadziu. Do następnego ślubu.
2: No, dokładnie, no. Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Dobry. Dzień dobry, Jadziu.
1: Ale to jest nic, słuchajcie. Dlatego, że w tym momencie prasę, internet atakują newsy. A propos naszego, kochanego Janka Pirowskiego.
2: Co się wydarzyło, bo wszędzie tylko patrzy. Heizer, a jednak nie tylko Heizer, też nasz Pirowski. Janek Pirowski.
1: No właśnie, Janek Pirowski, z którym ty, Jadziunia, przecież niejednokrotnie prowadziłaś program. Prowadził z kolei niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN z Izabelą Krzan. I w internetach piszą, że to był, uwaga, cytuję, prawdziwy festiwal złośliwości między Izą a Jankiem.
2: Ale super, no to pięknie, nieważne jak ważne, że piszą, tak to się robi.
1: Ja tego nie widziałam, ale tutaj jest również napisane, że w pewnym momencie Janek nie wytrzymał i powiedział do Izabeli Krzan, swojej współprowadzącej, czy ty teraz będziesz kończyła każde moje zdanie? Doskonale! Tak podobno powiedział.
0: Znając Janka... Tak mogło być. Ale ja go bardzo lubię.
2: No my bardzo tęsknimy.
0: Bardzo tęsknię i bardzo lubię.
1: To jaki jest sposób na Janka Pirowskiego? Jaki?
0: Nie dopuszczać go za bardzo do głosu.
2: Dziękujemy, Jadziu. Jesteś kochana. It's

0: kolejna piosenka o tobie, czyli o elektryku.
1: Oczywiście, że z prądem lecimy. 25 minut po godzinie 6, poniedziałek, 21 dzień września. Kończy Dawid Podsiadło. Za chwilę zaczynamy urodziny z Eską.
0: No właśnie, dajcie znać na sk.pl, kto dzisiaj ma urodziny. Można również, jak w jeden z 10, na siebie.
1: Oczywiście, dajcie znać, czekamy na wasze zgłoszenia. Nawet dzisiaj można wyjątkowo do nas zadzwonić, tak sobie pomyślałem, czy nie?
0: Nie? No, panie, aż niech tak napiszą, nie? Ja lubię czytać od nich te laudacje.
1: Pisze, ciebie.

0: Reklama.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: No i dzień dobry, w ostatni poniedziałek kalendarzowego lata. W tym tygodniu będziemy widać jesień, no i to już pogodowo też widać. Dzisiaj chłodniej, tylko 14 na plusie w Suwałkach. Kolejne dni z podobnymi wartościami, no może tam cieplej będzie przy weekendzie. Jeszcze na takie przebłyski fajne jesieni, no to na pewno liczymy.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Małopolska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Doszło do tego wieczorem na terenie Bukowna. W związku ze sprawą na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Szczegóły sprawy w newsach o 7. A na te środkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indiany oraz Ohio.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: SK Sport News.
11: Zwycięstwa Lecha oraz Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. A derby Madrytu dla Atletico przed własną publicznością wygrało 2-1. Z Realem.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes, Jankes,
15: Kama
14: i Wiktor.
15: W Radiu RTSK.
16: Wiktor dzisiaj na wolnym po weselu kolegi musi odpocząć.
17: No, oby się nie okazało, że znowu wypadł z kajaka, jak na Kawalerskim to było. Dajcie znać, jakie zawody już nie śpią od samego rana. Dzień dobry.
18: Ja jadę do pracy, żebyście wy mogli jechać do pracy. Będę opiekować się waszymi dziećmi, pracuję w żłobie.
16: W tej piosence w żłobie leży.
17: Tak, tak, tak. To o tym.

0: ładnie 7 minutki do godziny 7, ASK w poniedziałek. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czy to jest zawód? Grzybobiorca. No właśnie, szukałem właśnie tego słowa. Jak to się może teraz nazywać, no? Ale niektórzy już latają, oczywiście szukają teraz z latarkami, bo
1: się
0: im ciemno.
1: Grzybiarz nazywa, Janki.
0: Ale chodzi mi o zawód. Zawód grzybiarz?
1: Ja mam nadzieję, że ci, co chodzą na grzyby, nie mają jednak zawodu i że jednak te grzyby znajdują, no bo to jest najważniejsze.
0: Ja ostatnio nie mam zawodu grzybiarza, jestem zawodu elektrykiem, ale byłem na 15 minut i znalazłem 3 grzyby. Jeden podgryziony przez jakieś robactwo, ale był.
1: Czyli smaczny był.
0: Był naprawdę super, posmażyliśmy, było rewelacyjnie.
1: No tylko, że w tym roku grzybobranie może zaboleć, jeżeli zamiast do lasu pójdziemy na targ.
0: Na targu drogo, prawda?
1: Strasznie.
0: Bardzo, bardzo.
1: Nie. Słuchaj, na przykład w Małopolsce za kilogram świeżych wyselekcjonowanych borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł.
0: No. Ja się wcale nie dziwię, że niektórzy nawet nie śpią, tylko od razu idą, szukają, zbierają. Pewnie.
2: Jamkes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Kama, co robisz po 9?
4: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: ty robisz te chórki, Janki, naprawdę. Tariru.
1: Ale ty i tak najlepiej śpiewasz. Proszę państwa.
2: Brawo.
0: Kasia, Kaśka.
3: SK budzi w urodziny.
0: Myślałeś, że dwa razy zaśpiewam Kasia, Kasia, a tu jednak było? To jest zaskoczenie.
1: Kasia, Kasia, hej, hej, hej, jedna Kasia z nami. Dzień dobry, witam.

0: zaleciało, ale ogólnie magia tego miejsca i tak wymiata.
1: A co dobrego jadłaś?
2: Na zdjęciach nie widzę.
1: A co dobrego jadłaś we Włoszech?
0: Pasta italiano, pyszny makaronik, pizza też się zdarzyła.
2: O, ale super. No to muszę przyznać, że całkiem fajnie zaczęłaś świętowanie swoich urodzin, a my fajnie to skończymy, bo mamy 100 urodzinową dla ciebie.
1: To wszystko przez Wojtka. Wojtek, czyja to jest wina? Wina Wojtka, Wojtek, twój mąż.
0: Zasługa, super, Boże, dziękuję.
1: Postarał się, napisał do nas tutaj, no, co trzeba było zrobił, posmarował, no i jesteś na antenie. Gratulacje, co masz do powiedzenia jeszcze Wojtkowi?
0: Kocham cię na maksa, jestem mega wdzięczna, zaskoczona, szczęśliwa, jesteś zarąbisty, wspaniały, cudowny, kocham cię.
2: I niech to się nigdy nie zmienia.

0: Abrakadabra i będzie z nami godzina 7, a dokładnie za 5 minut.
1: Mhm. No ale nim godzina 7, to cały czas sprawdzamy wasze wiadomości na eskowym messengerze, bo mówicie, jakie zawody nie śpią od rana.
2: Siemano Radio SK. Jaki zawód nie śpi? Mama i tata i wyprawienie dzieci do szkoły. Pozdrowionka dla wszystkiej całej rodzinki.
0: Jeden z najstarszych zawodów świata.
3: To? No tak, też.
1: Jakieś to zdanie słyszałam o jakimś innym kiedyś.
4: Wszystkiego dobrego na ten poniedziałek. Przeżyjmy go po prostu.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Fonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Fonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: I po reklamie.
9: SK. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
11: No nadciąga jesienia, w zasadzie to już chyba nadciągnęła. Dzisiaj w Zawałkach zupełnie inna pogoda, dużo chłodniej, tylko 15 na plusie w ciągu dnia, no popadało w nocy, teraz mamy 12. No i na kolejne dni specy od pogody nam prognozują, no też taką 15 i sporo opadów, cieplej przy weekendzie.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Dochodzi 7, zaczynamy z Kaniu, Marcin Procki. Zapraszam. Dziś zostanie przesłuchany. Chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Jest podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, wyjaśnia Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
13: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
12: Ranni poszkodowani przebywają w szpitalu. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach: Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica.
14: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
12: Informował reporterski Michał Rawa. Pod koniec roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Ta ma dać możliwość usłyszenia syreny alarmowej z poziomu telefonu, mówi szef MSWiA Marcin Pierwiński.
15: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
12: A w sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania.
9: SK Suwałki News.
11: Paweł Jakubowski, niezła strzelanina w meczu Wigier Suwałki z Widzewem drugim Łódź. Biało-niebiescy pokonali rywali 6-3, a 5 bramek padło w pierwszej połowie. Wigry prowadziły wtedy 3-2, Suwałczanie kolejne 3 trafienia dołożyli w drugiej odsłonie meczu. 120 kg karmy na 102-lecie szkoły chcą zabrać uczniowie zespołu szkół numer 4. Dary trafią do psów podopiecznych Fundacji Zwierzęta Niczyje. Prawie 3 miliony złotych trafi na pomoc mieszkańcom powiatu suwalskiego. Dwa projekty obejmą osoby starsze i z niepełnosprawnościami, oferując im usługi opiekuńcze.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Po siódme wygrywa, zapraszamy i to już za kilka chwil.
18: No, już warto sobie zapisać nasz numer telefonu 664-402-302. Pytania będą tak zaskakujące jak to, że człowiek ledwo mrugnął, już jest po weekendzie.
17: A teraz czas na show! Show Mendes!

0: Ostatni dzień lata i to dosłownie będziemy mogli śpiewać tę piosenkę. Nie dzisiaj, ale jutro, tak? Bo to jutro będzie ostatni dzień lata.
1: 21 dzień września, już jest.
2: Może odwołają.
1: U mnie ostatni dzień lata był tydzień temu. Nie wiem jak to u państwa, nie wiem jak to u ciebie, ale to tak to mniej więcej wygląda. Mamy jesień już, jesień,
0: jesień. W zeszłym tygodniu zastanawiałam, czy już kaloryfery nie włączyć. No ale, na razie jeszcze nim się lato skończy, niektórzy chodzą po kawiarniach, jeszcze ogródki są. No jak są ogródki i są gwiazdy, to również są paparazzi. I złapali ostatnio Maćka Musiała, który rozmawiał w bardzo modnej warszawskiej kawiarni. I uwaga,
1: I
0: na zdjęciach
1: tam?
0: Widać, że okładał oko lodem ze szklanki.
1: Przepraszam, wyciągał lód ze szklanki,
0: tak.
1: I wkładał go do oka?
0: No nie do oka, tylko tam tak pod sobie, okiem tak se tam jeździł i tak dalej. No i internauci piszą, że no, może miał ciężką noc za sobą, no może się zmęczył.
1: Czy Maciek ma dzieci?
0: Nie ma.
1: Nie ma dzieci. Panie Maćku, to jak on teraz okłada sobie tak oczy lodem, to co dopiero będzie, gdy jeśli pojawi się właśnie takie zaplecze? Ja, ojciec dwójki dzieci, ja wchodzę do lokalu, od razu proszę o wiadro lodu i od razu głowę do tego wiadra i od razu jest mi lepiej.
0: Ice Bucket Challenge.
1: Tak, dokładnie.

0: Pięknie dojechaliśmy do 7.15, zabieramy się za 7 wygrywa.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
2: To jest ten moment, kiedy trzeba dzwonić 664-402-302. Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej oczywiście i telefon przy uchu, bo to najważniejsze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: I lecimy, czas mamy ograniczony, 2 minutki, więc trzeba się streszczać.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Kałdun, to jaka część ciała?
0: Kałdun.
3: Brzuch.
0: Dobrze, bardzo dobrze.
2: Ja tego nie wiedziałam, skąd wy to wiecie?
0: Ja tego nie wiedziałem. Ja
1: drugie.
0: Też, ale już wiemy teraz wszyscy bardzo dobrze, gdzie odbywa się Oktoberfest.
3: Niemczech.
0: Niemczech, Bawaria. Te sprawy. Ja nigdy nie byłem jeszcze, ale może kiedyś będzie okazja.
1: Trzecie.
2: W ten weekend Filip Heiser i jego 20-letnia, już jak się okazuje, żona wzięli ślub. Czego trzeba życzyć młodej parze?
0: No.
3: Szczęścia.
0: Dziękujemy. Bez koperty, króciutko, konkretnie. Bardzo dobrze, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Piątek to weekendu początek oraz miejscowość, która jest A. obok poniedziałku, B. środkiem Polski, C. najmniejszym miastem w Polsce.
3: Najmniejszym miastem w Polsce.
2: Otóż nie, jest środkiem Polski. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki.
2: Ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302. Halo?
0: Dzień dobry, witamy. O, teraz będzie pyknięcie. Dzień dobry, kto tam? Tutaj SK. 7 wygrywa, zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Halo?
4: Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty.
0: To my do nich dzwonimy, czy oni do nas? Proszę do nas dzwonić, proszę nas nie wkręcać.
2: Halo?
0: 47 sekund
4: halo,
0: do końca.
4: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Cześć, jedźmy z 5. pytaniem.
0: Piąte.
2: Jeżeli paliwo jest po 9 zł za litr, a ty tankujesz 3 litry, no bo wiadomo, na więcej nas nie stać, to ile zapłacisz?
5: 27.
1: Szóste.
0: Czy śliwki węgierki można kupić w Polsce, czy tylko i wyłącznie na Węgrzech?
5: W Polsce oczywiście również.
6: 30 sekund!
2: A dzisiaj Polacy grają w ćwierćfinale z Niemcami. Pokaż, jak będziesz kibicowała naszym.
0: Chodzi o siatę oczywiście.
5: Dalej do boju, Polsko!
6: Polska!
2: Dobra, mamy to! Zupełnie jak ty, eskowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównie należą do ciebie.
0: Mhm.
5: Super.
0: Gratulacje, owacje na siedząco, trzymaj się!
2: A my dzisiaj pytamy, jaki zawód już nie śpi od samego rana i słyszymy, że ty już nie śpisz. Kim jesteś z zawodu?
5: Ja z zawodu jestem praca administracyjna, ale w chwili obecnej nie pracuję, bo spadłam ze schodów i...
2: I zdrówka życzymy!
0: I tory były złe, tak, tak.

0: to jest ulubiona piosenka Janki twoja, Britney Spears?
1: Czy to jest moja ulubiona? Toxic?
0: No.
1: Nie. Nie, źle pan zaznaczył odpowiedź.
0: Kiedyś byłam świadkiem, jak Janka i Wiktor rozmawiali o teledysku Britney Spears, w którym ma taki czerwony, obcisły kostium na sobie.
1: A to właśnie w tym utworze jest?
0: No
1: to?
0: Właśnie nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Trzecia pytam.
1: Ale to chyba rzeczywiście w Toxic. To jest mój ulubiony utwór, oczywiście, że tak. Boże, ja nie rozumiałem pytania, proszę pani. No dobra, zamykamy godzinę 7.26, teraz jest ten moment, czy razem z Britney Spears.
0: I za momencik Marcin Procki dosłownie przywieje go z newsami, a nie bez przyczyny mówię przywieje, bo będzie wiało. Peska.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Chłodnie w Sawałkach idzie, na pewno jesień, to już będziemy dzisiaj czuć 15 na plusie maksymalnie, chociaż zaczęliśmy całkiem nieźle, 12 plus, ale możliwe jeszcze opady deszczu i do południa i po południu, ale może na chwilę dzisiaj pojawić się słońce. Kolejne dni z wartościami podobnymi.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Około 10.00 zaplanowano podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia, a chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką.
3: Sponsorem programu jest Więgra. Dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: SK Sport News.
7: Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry w sobotę. Okazało się też, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w 3 setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a Polacy jutro w ćwierćfinale zagrają z Niemcami.
3: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
2: W Radiu SK.
10: 7.32, 28 minut do godziny 8 tutaj SK w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
11: No właśnie, z jednej strony poniedziałek, ale z drugiej strony szukamy tych bohaterów, którzy już nie śpią od samego rana. Któż to taki?
12: Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia? Oczywiście, że my, kierowcy zawodowi, pozdrawiam miejskiego autobusiku. A i poproszę o jedną kawę, dzięki.
13: Się robi sobie, się robi.
10: Kawka dla wszystkich kierowców, którzy jadą z nami. No i dorzucamy porządne muzyczne dopalenie jeszcze. Tak?
12: Tak.
11: No mówiłeś.
12: Tak.

0: 22 minuty, bo nie z nami godzina 8, Radio SK, poniedziałek 21 września.
1: Działo się. Słyszeliście to? To jest chyba PESEL tak zwany. Mi się odezwa w buzi.
2: Albo ekscytacja po prostu. Ślinisz się już na myśl o tym, o czym będziesz mówił za chwilę.
1: Chodzi ci o mistrzostwa, które by się odbyły w stolicy, jeśli chodzi o motorniczych.
2: No
1: tramwaje
2: właśnie
1: się rozjechały, czyli zablokowały generalnie tramwaje centrum Warszawy w weekend. Było niesamowite.
2: 12. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie miały miejsce. Mm-hmm. Polacy niestety nie wygrali w tych mistrzostwach. Czesi wygrali.
3: 12. lokata.
1: Brawo! Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, oczywiście. Niesamowite były te konkurencje i grali w kręgle i tam zatrzymywanie się we właściwym miejscu, w ogóle coś tam nie... Naprawdę niebywała historia. Kiedy ostatnio tramwajem jechałaś, powiedz mi?
2: Ojejku, ja kocham jeździć tramwajami i pociągami, naprawdę. Ja nawet, żeby
1: dziękuję
2: cię nie skłamać, ma wczoraj.
1: Nie bądź taką Izabelą. Nie. Ale gratulujemy oczywiście 12 miejsca, pozdrowienia dla motorniczych i dla wszystkich, którzy teraz są z nami.
2: Mam tylko nadzieję, że to nie było 12 drużyn.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: uszanowanie poblinachania po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
1: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
1: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
0: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
1: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
0: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
1: No i
0: ale to jest, proszę pani, raz w roku.
1: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
0: Ale dobrze,
1: no
0: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
1: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
0: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego. Jeżeli, proszę pani.
1: Ja wiem dlaczego.
0: Dlaczego?
1: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
0: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
1: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
0: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
1: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
0: Ale to pani do mnie mówi?
1: Nie, do córki.
0: Aha.
1: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
0: To też jest to właśnie pokazać, takie rozwiązanie. Mhm.
1: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
0: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
2: Ona radka została wkręcona w Radio SK.
1: Radosław.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ale mi teraz fajnie kawka wchodzi, ale to czuję, ale to jest cudowny, ale pięknie, haj, jajaj.
1: Bardzo się cieszę. Wy też się będziecie mogli cieszyć po godzinie 8, mm-hmm. bo uruchamiamy naszą zabawę 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia, ale najpierw trzeba się zgłosić na jaskowym messengerze, zostawić mm-hmm. swój numer telefonu, mm-hmm. a z racji tego, że dzisiaj od rana pytamy o zawody, to może takie zdjęcie również ze
0: pracy.
1: Swojego zawodu.
0: Z roboty.
1: Z pracy, no dokładnie.
0: Pewnie, że tak. Każdy zawód oczywiście wchodzi do gry, dajcie sobie szansę na 5 stówek, później wybieracie, czekamy albo mnie, z kim się będziecie lepiej czuć na antenie, żeby zgarnąć 5 stówek. Dajcie sobie szansę. Tak, tak, tak, tak.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
21: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
22: I po reklamie.
23: SK.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
25: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
26: Porobiło się tak jesień, ale chyba czas i pora na tą kalendarzowa jesień zbliża się. Dzisiaj zobaczymy w Sewałkach tylko 15, ale możemy liczyć na słońce, no i na deszcz też możemy liczyć. Kolejne dni z wartościami podobnymi, ale wrzesień ma jeszcze przynieść trochę tych pięknych chwil. No, zobaczymy.
25: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
24: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Ósma na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na wschodzie bez zmian, wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy zwycięstwo odniosła partia Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze cztery ugrupowania, wszystkie lojalne wobec Kremla, a za szczegółami reporter SK Michał Rawa.
1: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
0: Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów.
2: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jak bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
0: Mówi prezydencki minister, a właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta. A do Warszawy zjedzie dziś piłkarska reprezentacja Polski. Rusza zgrupowanie przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wiadomo, że mimo powołania na kadrze zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na wtorek.
3: SK Suwałki News.
26: Paweł Jakubowski, 6,5 tysiąca złotych na nagrody sportowe w Sejnach. Burmistrz miasta wyróżnił 12 zawodników za osiągnięcia w roku 2025. Najwyższa nagroda wyniosła 1,5 tysiąca złotych. Suwalczanka Marta Górzyńska z kwalifikacją na Olympia Masters, zawodniczka sportów sylwetkowych, wywalczyła przepustkę na prestiżowe zawody. Jak podkreśla, sukces to efekt ciężkich przygotowań i wsparcia całego zespołu. Setki rowerzystów przejechały w niedzielę ulicami Suwałk z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Były też atrakcje i konkursy.
4: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor Tor
15: w Radiu RTSK.
23: Kamcia, to co masz na głowie, to co to jest? Taka kulka?
27: To jest koczek, aczkolwiek kiedyś usłyszałam, że się czesze na samuraja.
23: Proszę Państwa, tutaj Jankes i Samurajka. Witamy 2 minutki po godzinie 8 i za chwilę zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
27: No i 5 stów będzie można zyskać oczywiście. Mm-hmm. Wrzucajcie na askowego messengerka nam informację dotyczącą swojego zawodu, czyli zdjęcie od siebie z pracy, no i numer telefonu, bo będziemy dzwonić.
23: Jesteś samurajką? Pokaż mi jeszcze swój miecz.

0: Hej, tu Eska, hej, tutaj 8 minut po godzinie 8, hej, tu 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Kamer kogo wybierze, Aśka?
2: No, ja obstawiam, że ciebie.
0: Ja obstawiam, że ciebie. Ja mam to samo do powiedzenia, co Kama. Jest z nami Asia, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Jak ci mija poranek?
3: Bardzo dobrze, już jestem po pierwszej kawce.
2: To się może przydać.
0: Przyda się 5 stówek, prawda?
3: Pewnie, że się przyda.
2: Neurony będą zaraz szybciej śmigać. Asieńko kochana, powiedz, kogo wybierasz dzisiaj do naszej zabawy?
3: No ja od długiego czasu marzę o tym, żeby zagrać właśnie z tobą.
0: Przepraszam.
2: Bardzo się cieszę, Asiu.
0: Bardzo dobrze, Kama kocha tę zabawę. Naprawdę to jest wspaniała historia. Dziewczyny, poznajcie się troszkę bardziej, żeby było łatwiej kojarzyć.
2: Asieńko, opowiedz mi coś o sobie. Co ty lubisz robić na co dzień?
3: Co ja lubię robić? Mnie jest wszędzie pełno, więc szukam sobie nowych aktywności. Mhm. Także jestem osobą pełną energii, lubię próbować nowych rzeczy. Mhm.
2: Takiego szalonego zrobiłaś?
3: Co ostatnio szalonego zrobiłam? No tak potrafię się, wiesz, spakować nagle i wyjechać gdzieś 800 kilometrów stąd, więc...
0: Przygody, tak jak ty!
2: To Asieńko, ja w takim razie chyba już wszystko wiem. Po prostu jesteś tak samo walnięta jak ja, więc powinno pójść dobrze. To ja wychodzę ze studia. Powodzenia!
0: Zapraszamy. Dziękujemy, Karcia! Kamcia sobie poleciała na chwilę odpocząć. No i bardzo dobrze. To co, zabieramy się za 5 słów. No i będziemy słuchać, jak tam twoje skojarzenia. Chodzi o jeden, jedyny wyraz, dobra, Asia?
3: Tak jest.
0: Dobra, lećmy. 5 słów, 5 stów. Pierwsze słowo, poniedziałek.
3: Praca.
0: Zapisujemy. Jest praca.
4: Bardzo smutne skojarzenia.
0: Okej. Wesele.
3: Zabawa.
0: Filip Heiser w weekend miał weselicho, dobra. Pociąg.
3: Podróż.
0: Okej. To fajne skojarzenie, powinno się udać. Ogród.
3: Kwiaty.
0: Mhm. Kwiaty. No i na koniec jeszcze ciasto.
3: Sernik.
0: Ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Ostatnio mówiliśmy o sernikach, w sensie, no, jak zwykle z rodzynkami, a cała reszta bez. No dobra, okej. Poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. To twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę pojawi się Kama, bądź blisko radia, bądźcie wszyscy blisko radia. Za chwilę wracamy do zabawy.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Asia, jesteś tam?
3: Jestem.
0: Jesteś blisko radia?
3: Jestem.
0: Bardzo dobrze, blisko radia. Trzymaj się, za chwilę do ciebie wracamy.

0: 17 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
0: Mamy pięć słów, do których Asia... Dzień dobry, Asiu, raz jeszcze.
2: Cześć.
0: Fajnie jestem. Skojarzyła na naszej antenie. Przypomnijmy może, co to było, szybciutko. Możemy? Jesteś, halo, halo?
2: Jestem.
0: Dobra, poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Zapraszamy panią Kamę do studia Eski. Chodź, Kamcia, chodź.
3: No jest.
0: Kama z szklaneczką wody i bardzo dobrze. Kama, będzie dobrze.
3: Mówisz?
0: Ja po raz kolejny obstawiam tak 300 przynajmniej. A może i więcej.
4: No, Janki zasłonię monitor, bo ona podgląda.
0: Ja rzeczywiście chowam monitor, żeby nie było. Proszę schować monitor.
5: Do okulisty muszę iść, ja nie widzę.
0: Asia, no to Kama już jest. Trzymamy kciuki za was.
5: Lecimy.
0: Kamcia, pierwsze słowo.
2: Dawaj.
0: Uwaga, poniedziałek. Jakie słowo, jakie skojarzenie pojawiło się ze strony Asi, naszej słuchaczki?
5: Moim zdaniem to jest bardzo proste. Ja będę obstawiała, że jest to słowo praca, ale upewnię się oczywiście u mojej fantastycznej współgraczyni.
2: Tak.
0: Dobrze! Mamy stówkę, jest dobrze.
4: Jednak widziała.
0: Jest stówka, można tańczyć. Mamy słowo wesele.
5: Wesele.
0: Z czym ci się kojarzy? No w weekend się działo, jeśli chodzi o wesele.
5: No, Wiktor na weselu, na poprawinach, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma.
0: On przypadkiem nie był u Heizera może?
5: Nie. Nie był u innych fajnych ludzi.
0: Dobra.
5: Dobrze.
0: Wesele. Słowo, które cię, no, kojarzy.
5: Czy to jest zabawa?
2: Jest!
5: Dobre te słowa, podoba mi się.
0: Słuchajcie, coś to, no dobra, okej, lećmy dalej, ale Kama idealnie leci. Pociąg, Kamcia.
5: Pociąg. Pociąg mi się kojarzy tylko z jednym, ze spóźnieniami.
4: A w weekend były.
5: No były, no masakra, ja cały czas jeżdżę
0: oczywiście
5: pociągami. Kocham to, szczerze mówiąc, ale to spóźnienia to jest masakra. Dobra, ja obstawiam spóźnienia. Spóźnienie.
0: Asia, co to na to, co powiedziałaś, jak skojarzyłaś?
2: Podróż, Kama, podróż.
5: No to spóźnienia, to się wszystko zgadza.
4: To jest wypadkowa podróż.
0: Dobra, mamy na razie 200. Czwarte
2: ale i tak
0: słowo.
2: Jest super.
0: Ogród.
5: Ogród.
0: Czy... Nie kombinuj za bardzo, to jest proste.
5: To jest proste. Czy to będą w takim razie rzeczy, które rosną w ogrodzie i ładnie pachną?
2: Tak.
5: Kwiatki.
0: Ha, dobrze. Ogród, kwiaty. I ostatnie słowo.
2: Super.
0: Kama jest dobra, to ciasto.
5: O nie, to będzie
0: najtrudniejsze.
2: Wiesz to na pewno.
5: To jest najtrudniejsze dla mnie.
2: Ale nie.
4: Dobra podpowiedź, wiesz to na pewno.
2: To na pewno wiesz.
0: I zjesz to na pewno.
5: Nie.
0: Ty lubisz to.
5: O nie, ale ja lubię wszystkie ciasta, na tym polega problem.
2: Ale to lubisz wyjątkowo. To
4: jest dziur.
5: O Jezu, teraz to już nie wiem. Ale to jest z rodzynkami czy bez?
2: Tak.
5: Sernik.
2: Super!
0: Oj, dawno nie było 400. Bardzo dobrze. 400 dla Asi, naszej słuchaczki. No gratulacje, owacje.
2: Dzięki,
0: pięknie, cudownie.
5: Kochana, czuję się zaproszona na sernik.
2: Dziękuję. Zapraszam.
1: 500. No fighting. We got the refugees.
0: No fighting.

0: 8.26 na Jaskowych Zegarach. Za moment Marcin Procki wpadnie do nas z newsami i będzie mówił o tym, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy.
1: Bardzo dobrze, ja uwielbiam oczywiście. Pamiętasz, jak kiedyś chodziłaś do kina i były kroniki filmowe?
0: Nie.
1: O, dopiero... Nie pamiętasz?
0: Ja jestem z czasów, kiedy kronik filmowych nie było, kochanie. Dinozaurów również, nie?
1: Pamiętam. Było pięknie. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi. Eska.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: No to na pewno nie będzie ciepły dzień w Suwałkach, ale możemy liczyć na słońce. Oto taki plus. Maksymalnie osiągniemy dzisiaj 15 i jeszcze po południu możliwe opady deszczu. No one również w kolejnych dniach. No i wartości podobne. Cieplej dopiero przy weekendzie. No dobre i to.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Minęła 8.30, to jest Teska News, Marcin Procki. Zapraszam, zmasowana akcja policji z Warszawy. W ciągu dnia policjanci sprawdzili blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 osób poszukiwanych listami gończymi czy z nakazami doprowadzenia. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1. Między Bytomiem a Pyrzowicami osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a w kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec z Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu Jana Cholubka, a o najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji.
12: Kama i Wiktor.
13: Dzień dobry, witamy 8.32. Fajnie, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że wszystko u was w jak najlepszym porządku.
14: No właśnie, a jeżeli potrzebujecie odrobinę pocieszenia, to mam dla was dobrą informację. To już 8,5 godziny poniedziałku za nami.
13: To co, kolejna kawka? Może?
15: Słuchaj, zawsze.
13: Lejemy, polewamy was naszą ulubioną muzyczną kawą. Korzystajcie, delektujcie się. Dołączy za chwilę m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret. Nowy numer.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 8:38, już 22 minuty będzie z nami godzina 9, spojrzałem, no bo tutaj ktoś wysłał nam SMS-a. Pozdrowienia, wracamy z wesela. I teraz pytanie, czy to było wesele, na którym był Wiktor Brzozowski, nasz cudowny, kochany kolega, który jutro do nas wraca, czy może to chodziło o wesele pana Filipa Heizera?
1: No właśnie, Filip Heizer, 41 lat, wziął w Krakowie ślub z 20-letnią Bianką, która od wczoraj może się już nazywać jego żoną. Patrzę na zdjęcia, bo wszystkie gazety oczywiście
0: 21 lat różnicy?
1: No proszę pana, no. Co to jest w dzisiejszych czasach?
2: Niesamowite. To nie szalał w młodości.
1: Oczywiście, ale że tak. Piękną sukienkę ma dziewczyna, naprawdę prześlicznie. Widzę, że pan Zygmunt Heizer szalał po prostu jak
0: ta lala. Ale widziałaś, jaką miał białą koszulę? Ta biel była tak niesamowita, to cały czas działa!
3: Brawo! Niech żyje nam!
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Widziałeś, co robię? Skrzynka mi się zapchała, no tyle dostałem maili w weekend, że po prostu nie ma gdzie grzyba żadnego włożyć już, no. Dajcie spokój, no ludzie. Proszę do mnie nie wysyłać maili.
1: Właśnie, jeszcze raz to weź wszystko teraz przeczytaj. No ale ty masz jedną robotę, a nasi słuchacze mają inną robotę.
2: Eska, no jak to kto nie śpi? No jak to kto? No przede wszystkim budowa nie śpi, tak? Lecimy wstawiać okna. Pozdro.
0: Pan pracuje w Windowsie, no. Otwiera okienka, no. Teraz się otwieramy na Sombra w Radiu SK. 11 minut i będzie z nami godzina 9. Kama, czujesz, że kawa mi cały czas działa?
1: Niestety widzę.
0: Czemu niestety? Chodź, zatańczymy, dziewczyno.
1: Ojej,
0: ty się, ja potańczę.

0: Bas! No. A ty możesz dokończyć, daję ci tę szansę, proszę bardzo.
1: Trudne słowo faktycznie, bus persuades na propozycjach do naszej gorącej dwudziestki.
0: Pasujemy do siebie. Proszę państwa, Miley Cyrus w utworze bus
1: persuades.
0: Yeah, baby! Dziękujemy za dzisiaj, wracamy jutro, będziemy w komplecie. Wiktor wróci z wesela, będziemy sprawdzać
1: jego... Poczekaj, bo jeszcze dzisiaj z nim nie gadaliśmy i nie wiemy, czy przypadkiem sobie czegoś nie zrobił na tym weselu, bo Wiktor, co jak co, ale potrafi się bawić.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
10: ludzkie szczątki
9: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
14: No jesień nigdy się nie spóźnia, mało tego przychodzi nawet wcześniej. No kalendarzowe lato jeszcze trwa, tu proszę, w Sawałkach porobiło się już jesiennie. Dzisiaj chłodniej, tylko 15 na plusie. No plus taki, że możemy liczyć na przebłyski słońca i w kolejnych dniach wartości podobne.
13: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Wszystko przez silny wiatr, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
16: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
15: A najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Do południa na wybrzeżu spodziewany jest silny wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca w sieci premier Donald Tusk.
17: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie i od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
15: Na głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed uczestnikami ponad 3300 km 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
0: SK Suwałki News.
14: Paweł Jakubowski. Ognisko afrykańskiego pomoru świń w gminie Sainy. Chorobę wykryto w gospodarstwie Półkotkach, gdzie utrzymywano ponad 500 świń. Zwierzęta zostaną zutylizowane, a wokół gospodarstwa wyznaczono strefę ograniczeń. Wigry Suwałki w Gazie pokonały drugi Wicef Łódź aż 6-3. Suwalczanie 3 razy trafiali do siatki w pierwszej połowie, no i 3 razy w drugiej. W piątek w Suwałki Arena 18 Memoriał Józefa Gajewskiego. W turnieju wezmą udział 4 drużyny z najwyższej klasy rozrywkowej w siatkówce mężczyzn. Pierwsze mecze o 15, a finał w sobotę.

chciałam się z wami tylko przywitać, bo poniedziałki czasami takie są. 4 minuty po 9:00, DJO End of Beginning w Radiu Łezka. Cokolwiek by się dziś nie działo, to poproszę uśmiech na twarz, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Wiem, że życie bywa kwaśne jak ten sok z cytryny, który dostają laureaci do picia, ale my sobie damy radę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, za chwilę wracam do was z 30 sekundami. Tylko dobrych informacji, a teraz jeszcze Andrea Bocelli, Westy.

0: Bardzo dobry to był numer, czyli Timbaland, Keri Hilson, The Way I Are w Radiu SK, 17 minut po godzinie 9. Wiem, poniedziałki właśnie takie są, ale od tego też macie nas, dlatego już teraz czas na coś, co mam nadzieję wszystkim nam poprawi humor, czyli dokładnie 30 sekund tylko dobrych informacji, ale musicie dać mi chwilę, bo przy tych 30 sekundach wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć. I postanowiłam to zrobić zgodnie z założeniami. Dobra, lećmy. Mamy nowego polskiego noblistę. Nagrodę Nobla dostał już co prawda jakiś czas temu, ale teraz okazało się, że laureat Nagrody Nobla z medycyny profesor Wiktor Ambros ma polskie obywatelstwo, które potwierdzano dokumentami 14 września. A we wrześniu właśnie lepiej oceniamy swoją obecną sytuację, bo bieżący wskaźnik polskich nastrojów konsumenckich poprawił się względem sierpnia. I jeszcze ważna informacja, bo sen wpływa na efektywność, co udowodnili naukowcy. Studenci, którzy płacono po 5000 dolarów za dłuższy sen, poprawili wyniki na uczelni. Eksperyment pokazał związek między zwiększeniem ilości snu, a lepszymi ocenami. Gdyby ktoś mi tyle płacił, to prawdopodobnie też bym lepiej się uczył albo pracowała. Kolejna dawka dobrych informacji już jutro.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

0: Alex Warren Passenger zakrył na 23 minuty do 10 w Radiu Łyska, a podobno niebo płacze z tytułu samego poniedziałku. Tak mówią ci złośliwi, którzy dziś wyglądają za okno i widzą to, co się dzieje. My podejdziemy dzisiaj do sprawy inaczej. Lubię poniedziałki, bo... Proszę dokończyć takie zdanie. Głosówki na eskowym Messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia też czekają. Ja też czekam na dużo powodów, dla których poniedziałek warto lubić. Lubię poniedziałki, bo... Bo przede mną jeszcze cała reszta tygodnia, w którym może zdarzyć się wszystko i albo osiągniemy same sukcesy, albo same porażki i ciekawość. Tutaj jest kluczem do tego, żeby jakoś dobrze się w tym odnaleźć. Można nagrać cokolwiek w swojej głosówce. Ja wam zagram. Jennifer Lopez, Angel Mama, za chwilę Wesce.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: I po reklamie.

0: Tough Low, Talking Body w Radiu SK. 6 minut do godziny 10. Pytałam was, dlaczego lubicie poniedziałki, żeby trochę ten dzień tygodnia odczarować. Nie spodziewałam się, że znajdziecie aż tyle powodów i tyle głosówek zostanie nagranych, ale czekam na więcej. Martyna?
1: Ja lubię poniedziałki z tego względu, że jakoś miarę szybko mijają. Nie tak jak piątek. Piątek zawsze się wlecze. Poczeka się na weekend. Pozdrawiam wszystkich.
0: Po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś tak krytycznie wypowiedział się o piątku. Możemy się, Martyna, zamienić? Ja przejmę twoje wszystkie piątki, a ty weźmiesz moje wszystkie poniedziałki. Po 10 gramy kolejne hity, w tym nowości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: No nie takiego finiszu kalendarzowego lata byśmy chcieli. Proszę, w Suwałkach jakoś zimno, trochę podmuchów wiatru, jeszcze możliwe opady deszczu, ale możliwe również przejaśnienia. No i dzisiaj osiągniemy tylko 15 na plusie, podobne wartości jutro i pojutrze. Co do ciepła, no to może pojawić się w weekend.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu w Pszczółkach pod Gdańskiem. Pociąg relacji Gdynia-Tczew potrącił dziecko, dziewczynka zginęła na miejscu. A na miejscu cały czas pracują też służby. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie ćwierćtonowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła tam objazdy. W SK News teraz ważne informacje od reportera SK Mateusza Tomaszewicza. Jak wygląda sytuacja w związku z akcją saperów?
14: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
13: Na akcję ma potrwać kilkadziesiąt minut. Wypadek z udziałem córki byłego prezydenta. Doszło do niego na trasie z 7 w Świętokrzyskiem w pobliżu Kielc. Jaguar, którym kierowała Kinga Duda, uderzył w bariery.
15: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
13: Relacjonuje Małgorzata Parkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a kierującej nic poważnego się nie stało.
16: SK Suwałki News.
12: Paweł Jakubowski, niezła strzelanina w meczu Wigier Suwałki z Wizewem II Łódź. Biało-niebiescy pokonali rywali 6-3, aż 5 bramek padło w pierwszej połowie, a Wigry prowadziły 3-2. Suwałczanie kolejne 3 gole dołożyli w drugiej odsłonie meczu. W tabeli zajmują trzecią lokatę. 120 kg karmy na 120-lecie szkoły chcą zebrać uczniowie zespołu szkół numer 4 w Suwałkach. Dary trafią do psów podopiecznych Fundacji Zwierzęta Niczyje. 3 miliony złotych trafi na pomoc mieszkańcom powiatu suwalskiego. Dwa projekty obejmą osoby starsze oferujące usługi opiekuńcze.
17: 2:50. Wszystkie hity zaczynają się w Estce. To jest hasło, które nam przyświeca i teraz będzie na to dowód, bo mam taki jeden kawałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tego być może potrzebowaliście. Everlasting i Armin van Buuren, do usłyszenia przed chwilą na antenie Radia SK. Ja chciałabym od was usłyszeć, za co lubicie poniedziałki. Lubię poniedziałki, bo jest w tym wszystkim Michał, chyba dobry reprezentant głosu nas wszystkich.
1: Cześć SK. Ja właśnie też się tak zastanawiałem, za co najbardziej lubię poniedziałki i doszedłem do wniosku, że poniedziałki lubię najbardziej za...
0: Po prostu jest to bardzo dużo argumentów. Nie da się ich wyrazić w jednym zdaniu i tego będziemy się trzymać.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

0: SC.
1: Udowadniamy wam TTZ codziennie i jak to zaśpiewał Krzysztof Zalewski, takie to miłe i to będzie miłe, bo nowe brzmienia zawsze miłymi są, a to jest kawałek, który sprawi, że poniedziałek przestanie być na chwilę poniedziałkiem, a zabrzmi jak wspomnienie fajnego weekendu. Timmy Trumpet, Aleph Arben, Alex połączyli siły, co trzy głowy to nie jedna. Nie tak brzmiało to powiedzenie, ale to nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia, bo jeżeli powstają z tego dobre hity, to właśnie można nawet zmieniać przysłowie. Chase the Feeling, już teraz w Radiu SK, jedna z naszych nowości.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
18: i po reklamie.
0: SK.

0: Fastboy Music Sound, Radio SK 6 minut do 11. Bogaci ludzie z klasą zawsze mają w domu te rzeczy. I czytam tę listę, bo pewnie byliście ciekawi, skoro powiedział mi o tym internet. Na pierwszym miejscu tej listy jest szklana karafka na wodę. To podobno mają w domu bogaci ludzie z klasą. Ja myślałam, że bogaci ludzie z klasą to mają przede wszystkim w domu sporo pieniędzy. Mogłam się mylić. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. Dawid Podsiadło, jego sezon, a także Robin Schulz i Watermat, którzy sprawią, że będzie wam się lepiej pracowało w rytm naszych eskowych hitów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
12: Czego chcielibyśmy od pogody w trzeciej dekadzie września? No na pewno trochę więcej od tego, co nam serwuje w Sowałkach, takie 13 na plusie, ale podmuchy wiatru silne i odczuwalnie to tylko dziewiątka. Słońce ma do nas wyglądać, ale na pewno aury nie nagrzeje. Kolejne dni, no też chłodne.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. Służby usunęły już ćwierć tonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
14: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
13: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba trafi teraz na poligon Drawski, gdzie zostanie zdetonowana. A u nas teraz Poznań i tajemniczy incydent na osiedlu Junikowo. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
15: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu.
13: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nikt nie został ranny, a jak sprawdzono, nad budynkiem nie przelatywał żaden obiekt. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenia, w wyższych partiach pojawił się śnieg.
16: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
13: Mówi nam Edward Lichota, ratownik TOPR, który odradza wyjścia w góry. Teraz jeszcze tenis i wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Singapurze. W zakończonym przed chwilą meczu z Rebeką Szramkową wygrała 6-4, 6-2.
10: SK Suwałki News.
12: Paweł Jakubowski. Suwałki zajęły 5. miejsce wojewódzkiej rywalizacji sportowej za ubiegły rok szkolny. Miasto powtórzyło wynik z poprzedniego sezonu, a w zawodach punktowały m.in. suwalskie szkoły podstawowe i zespół szkół technicznych. Bezpłatny serwis rowerowy w Suwałkach. Jutro mieszkańcy będą mogli bez zapisów sprawdzić swoje rowery. Akcja potrwa od 10 do 13 przy ulicy Reja 46. Dla pierwszych 25 osób przygotowano też lampki. Jest umowa na przebudowę ulicy Zastawie w Suwałkach. Inwestycja będzie kosztowała ponad 6,5 miliona złotych. Prace zakończą się jesienią przyszłego roku.
17: Każda sekunda i nawet każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeżeli omija Was spotkanie, zebranie, telefon lub cokolwiek takiego, co spowoduje, że trzeba byłoby szybko wracać do pracy. Minuta po 11. Alan Mokry już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Tak brzmi poniedziałek, mam nadzieję, że u was równie dobrze. Robin Schulz, 16 minut po 11:00. Za co lubicie poniedziałki? Będziemy dzisiaj cisnąć ten temat, żebyśmy wszyscy przekonali się, że to jest całkiem dobry dzień tygodnia. Jest Jona, Janeta.
1: No więc za co się lubi poniedziałki? No poniedziałki lubi się za to, że można powiedzieć, to dopiero poniedziałek i usprawiedliwić tym totalnie wszystko. Pozdrawiam, buziaki.
0: Gorzej jak się tak mówi co tydzień, a potem z poniedziałku robi się piątek, a sytuacja się nie zmienia. Trzymam kciuki, żeby tym razem było inaczej.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
6: Eska.

0: Jak ktoś sobie tak wystukiwał rytm nogą, to spalił trochę więcej kalorii. 24 minuty do 12. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK. Ważne przesłanie od Adama.
1: Cześć SK. Właśnie jadę na grzyby. Informacja dla wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, każdego grzyba można jeść. Po prostu niektóre tylko raz.
0: No, kilka lat
2: Trzymajcie się,
0: bardzo dobrze powiedziane. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że niektórzy jedzą muchomory w celach jakichś różnych dziwnych doznań. Jedyne, czego doznałam słuchając tego, to poczucia strachu o wasze życie, więc nie róbcie tego.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
6: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
7: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
8: I po reklamie.
9: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Niektórzy mówią, że bez końca to się ciągnie, ten poniedziałek, on się jeszcze na dobre nie zaczął. Z Kercem z bez końca w Radiu SK na 6 minut do godziny 12, ale 12 na horyzoncie to już tak połowa dnia, to już będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że Rafał Adamczak przychodzi tutaj do studia, to w ogóle będzie lepiej. Ma dla was eskowe hity, ma dla was dużo uśmiechu, bo widziałam, całe na biało wjeżdża. I dosłownie, w radiu nie widać, ale ja wam to opowiem. Jutro się słyszymy od 9.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: No słaba ta pogoda na finiszu kalendarzowego lata. Sobałki mają jakieś 13 na plusie, ale silny wiatr, wartości odczuwalne, no niskie, poniżej 9. No w ciągu dnia trochę nam wartości podjadą do góry, ma niby pojawić się słońce. Jutro też 15 i pojutrze jeszcze zimniej.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest zablokowana. To w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił tam dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Przyczyny wypadku badają służby. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła trzyosobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał trzech biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
9: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
8: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytania. Trwają teraz przesłuchania. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula.
10: W wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu.
8: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
11: SK Suwałki News.
7: Paweł Jakubowski czy Sowal Seradni rozszerzył program Ciałki budowlane dla młodych. Tego chce prezydent Sowal, który proponuje o dodanie do programu 60 nowych nieruchomości. Obecnie powstaje projekt budowlany wskazanych terenów. Dotychczas w programie jest ponad 40 działek. Setki rowerzystów przyjechały w niedzielę ulicami Suwałk, a to z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. 6,5 tysiąca złotych na nagrody sportowe w Sejnach. Burmistrz miasta wyróżnił 12 zawodników za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. Najwyższa nagroda wynosi 1,5 tysiąca złotych.
12: Dwie minuty po godzinie 12 od samego rana. Walczymy z poniedziałkiem, zmagamy się z poniedziałkiem. Ciekaw jestem, czy teraz nasz organizm już jest na to gotowy, co w tym tygodniu się jeszcze wydarzy. Ale chyba tak, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry. Teddy Swims, Bad Dreams. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Jak się jutro nie będziecie mogli dobudzić, to spróbujcie sobie tak na całe gardło zaśpiewać przed lustrem rano w łazience, jak wokalista Nickelback. To naprawdę pomaga. Czy przed, czy po myciu zębów, tego już nie podpowiadam, to już tam sami takie rozwiązanie znajdźcie, ale rzeczywiście śpiewanie na całe gardło to jest bardzo dobra robota, szczególnie rano. Nickelback, How You Remind Me, to jest SK, to są hity na czasie 17 minut po godzinie 12. Trochę radiowej kuchni wam zdradzę, przed chwileczką sobie plotkowaliśmy tutaj z chłopakami od newsów, czyli z Jakubem Krzyżakiem i Jakubem Konieczkowiczem i tak trochę narzekaliśmy na poniedziałkowy ból istnienia i padło takie zdanie, uwaga, uczciwa praca jest zmorą uczciwych ludzi. Po czym oczywiście nastąpiła salwa śmiechu. Jak mamy klasyk, śmiechom nie było końca. I ja chciałem was zapytać, czy wy też takie macie poczucie, że podchodzicie do swojej roboty czasami zbyt uczciwie i jesteście przez to, no nie chcę mówić wykorzystywani, ale czujecie sami, że coś jest nie tak przez tę waszą uczciwość? No to dajcie znać w takim razie w głosówce, ewentualnie w SMS-ie pod 664-402-302. Kiedy czuliście się trochę wykorzystani przez swoją ogromną uczciwość wobec pracy, wobec kolegów, koleżanek z pracy? No właśnie. Więc jak chcecie, to teraz SK jest z wami. SK czuje ten ból. SK chętnie nawet jakimś gadżetem pomoże znieczuli i hitami na czasie. Czekam na te wasze głosy, kiedy poczuliście, że wasza uczciwość pracy obróciła się przeciwko wam. A jeżeli chodzi o hity na czasie, będzie DNA, More Than A Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: ci, którzy w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika. Duet Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK to są hity na czasie. 22 minuty pozostały do godziny 13. Ja was zapytałem, czy wy czasami macie takie poczucie u siebie w pracy, że być może przez waszą ogromną uczciwość, no bywacie wykorzystywani? Albo że ta uczciwość to się czasami przeciwko wam obraca? Jest głosówka od Przemka?
1: Cześć Oska. Jeżeli chodzi o zbyt uczciwe podejście do pracy, to w mojej byłej firmie zgodziłem się szefowej tak na telefon z doskoku na przyjście na zastępstwo za kogoś, kto akurat nie mógł przyjść. I zgadnijcie potem, co się stało. Zaczęło być coraz więcej telefonów. I przestałem.
0: No tak. Szkoda, że na przykład szefowa nie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu, nie? Wtedy i szefowej by zależało też na tym, żebyś ty miał pracę, to byłaby jakaś transakcja wymienna i może gwarancja zatrudnienia. Jeszcze Piotrek ze swoją głosówką.
2: Ja tu cały czas czuję się wykorzystywany. Kurczę, jako jedyny w całej 16-osobowej brygady robię to, co robię. Więc za mnie nikt to nic nie zrobi.
0: Nie, ja bym to raczej określił i tak mówią szefowie, że to jest twoja tak zwana wąska specjalizacja, a to już jest zaleta.
3: Radio SK. Reklama.
4: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
5: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
6: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: I po reklamie.

0: Jeden z moich ulubionych kawałków ostatnio, Temper City Reverse Psychology. To jest Tesca, to są hity na czasie. Dokładnie 6,5 minuty i będzie godzina 13. Można synchronizować zegarki. To jak to jest z tą uczciwością w pracy? Czasami jest tak, że jesteśmy bardzo uczciwi i zaraz dostajemy w kości. Odezwał się do nas ze swoją głosówką Bartek. Trochę smutny Bartek.
1: No, niestety przez to wasze pytanie człowiek wrócił myślami tam, gdzie nie chce wracać, ale nieraz człowiek został wykorzystany i nie było to za przyjemne uczucie, ale co zrobisz? Na szczęście już tam człowiek nie pracuje i jest teraz dużo lepiej, no. Dzięki.
0: Najpiękniejsze w tym zdaniu, na szczęście człowiek już tam nie pracuje i jest dużo lepiej. Nie no, moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno pieką uszy, co najmniej. A dla Bartka tak, żeby się trochę uśmiechnął, bo jak słychać, w sumie mamy happy end. W prezencie ode mnie będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze do tego dorzucimy zestaw innych gadżetów, oczywiście eskowych.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach, Kraina Wędlin, gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka. Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka.

0: 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
6: Trochę nam do góry podjechały te wartości, ale jakoś tak niewiele, tylko 15 na plusie w Suwałkach, no i to można powiedzieć max, który dzisiaj zobaczymy. Wiatr silny, więc tak naprawdę na skórze tylko 9. No chłodno nam się porobiło, nadciąga kalendarzowa jesień, to czuć i to konkretnie.
5: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Zbliża się 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. Mężczyzna miał zamieścić w internecie film z groźbami śmierci wobec Donalda Tuska. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
8: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
7: Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, sąd objął go dozorem policji. Trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim trzyosobowa rodzina. Sprawcy Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Rafał Różycki. Powiedz, dlaczego przesłuchania biegłych są tak ważne?
9: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
7: Konkretnie około 60. Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega już końca. Rusza zgrupowanie piłkarzy przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wśród powołanych są oczywiście doświadczeni zawodnicy, tacy jak kapitan Robert Lewandowski, ale i debiutanci. Na przykład Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na jutro.
4: SK Suwałki News.
6: Paweł Jakubowski, 32 poszukiwane osoby zatrzymali podczas weekendu policjanci z naszego województwa. W szeroko zakrojonych działaniach wzięło udział blisko 400 funkcjonariuszy policji wspieranych przez strażników granicznych, którzy sprawdzili blisko 650 adresów. Dzień kandydata w policji w Suwałkach. W piątek w hali Osir zainteresowani będą mogli poznać etapy rekrutacji i sprawdzić swoje możliwości. Początek o 11, a w listopadzie Wojciech Cejrowski przyjeżdża do Suwałk 7 listopada w Suwalskim Ośrodku Kultury. Zaprezentuje program Prawo Dżungli. Pełen opowieści i podróżniczych historii.
10: No i proszę, hit jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, Bredo Ferrantu. I to już 2 minuty po godzinie 13. Rafał Adamczak, dzień dobry. Teraz łatwo Ganki Majko tworzą tę godzinę, a potem Sabina Carpenter i w kolejce Axel and Bone.

0: Jak tu sobie w poniedziałek poprawić humor, a jeszcze wystarczy uparcie wkładać sobie do głowy, że jeszcze jednak lato, studenci jeszcze mają wakacje. I mam też taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie to właśnie to czujecie i nastroje też się poprawiają. Kaigo, Max Magnon, Take Me Back w remiksie od Robina Schulza. Kwadrans już po godzinie 13. No oczywiście dzisiaj też się może przydarzyć jakiś pech komuś, bo podobno w poniedziałek mamy najbardziej nieogarniętą tak zwaną przytomność, więc trzymam kciuki za przytomność umysłu, nie dajmy się zdekoncentrować, bądźmy czujni, żeby nam nie wyszło jak pewnej emerytce, z Szwajcarii, która płacąc za rogalika wpisała PIN w pole na piwku na terminalu płatniczym, no i w efekcie z jej konta pobrano za rogalika ponad 1612 franków. Tę pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. 1612 franków, czyli ten PIN to co? 1612, tak? No ja mam nadzieję, że tak jak zauważono pomyłkę po 2 tygodniach, to ktoś tej pani powiedział, że teraz wypadałoby ów PIN zmienić, skoro wszyscy o tym mówią.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: Tak czuję, że było zrobione głośniej. Ile lat liczy już ten kawałek, a proszę bardzo, jak cały czas na nas dobrze wpływa, prawda? We Found Love to Rihanna i Calvin Harris. W Radiu S, Bogdamy hity na czasie i hity, które zawsze będą na czasie, a tak przy okazji tego kawałka na pewno będzie. Rihanna potrafi w niespodzianki. W miniony piątek, 18 września, pojawiła się nieoczekiwanie na koncercie swojego ukochanego A$AP Rockiego na scenie już pod koniec koncertu, trzymając na rękach ich 3-letniego synka Riota. No i to było dopiero, bo nic wcześniej, ani nic wcześniej tego takiego nieoczekiwanego pojawienia się Rihanny z synkiem na scenie u A$AP Rockiego nie zapowiadało, ani nie zapowiadał. Show oczywiście skradł 3-latek. Ojciec przekazał mu mikrofon, a ten wykrzyczał do tego mikrofonu: "What's up?" A na końcu jeszcze powiedział: "Thank you." No ładnie, ładnie. To też taki ma symboliczny wymiar, nie? Drodzy rodzice, dajcie swoim dzieciakom, w cudzysłowie, megafony i wszelkie możliwości do tego, żeby mogły mówić, co chcą i gdzie chcą. A jak będą chciały powiedzieć "What's up?", to też się liczy. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem "Twoje niskie ceny" na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.

0: Też macie taką metodę, żeby w pracy siedzieć cicho, a szczególnie przed fajrantem, to może szef nie zauważy, roboty nie dorzuci. No, ja tak to sami mam, aczkolwiek w radiu to tak, wiecie, trudno usiedzieć cicho. Cichosza i Sanach, nowość od tej artystki w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Słuchajcie, zakradłem się do zgłoszeń, do zabawy SK po raz pierwszy, która usłoni tej korościela, i tak sobie przeglądam te wasze pierwsze razy, o których marzycie i które chcecie zrealizować, i widzę, że Bartek bardzo chciałby przejechać dokładnie 223 km na rowerze górskim, a żona nie wierzy, dzieci nie wierzą, że to się uda. Na pewno grosz od sojnej korościela w tej kwestii trochę by pomógł, może chociażby do tego, żeby sprzęt przygotować. Diana z kolei bardzo chciałaby polecieć gdzieś, wszystko jedno gdzie, byle z Radomia. Słuchajcie, Sojta i Korościel i SK po raz pierwszy. Ta zabawa czeka po południu właśnie u nich. Dzisiaj również kasa na realizację tego waszego pierwszego razu jest do wzięcia. Zgłaszać się możecie na SK.pl i w naszej SK-owej apce. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: 8 200, 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważny.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15:55, a o 16:55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Słonecznie, ale wiecznie i przez to chłodno w Suwałkach. Na termometrach niby 15 stopni, a taki wiatr, że odczuwalna to raptem 17, a nie wiadomo, czy jeszcze dzisiaj nie popada. Dobrego poniedziałku, kochani, trzymajcie się ciepło.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 13 lat więzienia, taki wyrok usłyszała właśnie Ewelina P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat i rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przyleci też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
21: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
20: Gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. A hala Expo 21 stanie się świątynią graczy. Jutro startuje tam finał Logitech G-Play Connect, czyli turniej VRS w Counter-Strike 2 z pulą nagród o wartości 100 tysięcy dolarów. Na wydarzeniu będziecie mogli też zagrać wiele różnych gier i spotkać się z dobrze znanymi graczami.
22: Będzie oczywiście właśnie Izak, Ginold, Pago, Nieuczesana, będzie Olaczka, będzie Kinga Kujawska, będzie Blołek, Tofi, Chris.
20: I wielu więcej, mówi Justyna Oracz z UR Fantasy. Wstęp jest wolny, a podczas eventu będziecie mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
23: SK Suwałki News.
19: Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To przez awarię, mówi major Damian Stanula z Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.
24: Nastąpiło obrócenie wieży czołgu, w wyniku której lufa zahaczyła o znaki drogowe i nie był to błąd ludzki.
19: Żandarmeria ustala, dlaczego doszło do tej awarii. Sebastian Sitko z suwalskiego klubu karate zajął drugie miejsce w kategorii ciężkiej podczas klubowego Pucharu Europy Karate Kontaktowego. Suwalczanin wraca z Kielc ze srebrnym krążkiem w konkurencji kumite.
0: 3 minuty po godzinie 14. Bardzo mi się podobała ta ksywa gracza nieuczesana. Ciekawe, jaką ja bym mógłbym mieć, ale może ten temat zostawmy. Zajmijmy się hitami na czasie i tym, żeby dotrwać do fajlantu. Robin Schulz, James Blunt. Okej, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK to są hity na czasie 19 po drugiej. W weekend padła jedna, jedyna szóstka w Totka. Szczęściarz zgarnął prawie 45 milionów złotych, więc może nas ten szczęściarz słyszy i teraz na przykład myśli sobie, jak i gdzie ulokować pieniądze. A może po prostu macie luźne 5 milionów złotych tak przypadkiem i chcielibyście trochę odpłynąć, no to możecie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo miasto Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom Bielik 3 za nieco ponad 5 milionów, dokładnie 5 milionów 40 800 zł. Bielik może być wasz, jak chcecie sobie go obejrzeć, to stoi na Wyspie Wolin, przy prawie promowej dokładnie, ale uwaga, bo prom sprzedawany jest bez silnika głównego i większości urządzeń siłowni oraz wyposażenia nawigacyjnego, za to ma na wyposażeniu cały czas 9 tratw pneumatycznych, 525 pasów ratunkowych i 10 kół ratunkowych. To tak, tak to właśnie wszystko wygląda za te 5 milionów. Niezła promka swoją drogą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99 z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: I po reklamie.

0: Disco.
1: No to koniecznie musi być dla każdego coś dobrego. Tak sobie pomyślałem, że skoro Purple Disco Machine i Kungs, czyli raczej artyści znani z tego, że energii nam dostarczają, Substitution zaprezentowali teraz dla tych, którym energia być może w poniedziałek spadała, to teraz numer, który jest świeżynką i który zdecydowanie zaczyna się wesce, będzie łagodniejszy dla tych, którzy być może zapędzeni, zabiegani, zarobieni. No i tak właśnie teraz będziemy was troszeczkę wyhamowywać. Dati, 1, 2, 3, 4, 5, tak nazywa się kawałek, to jest naprawdę fajne, takie spokojne granie, więc możecie teraz przymknąć oczy, no, pod warunkiem, że nie pracujecie na przykład za kierownicą.

0: Sean Paul, Give It Up To Me, w Radiu SK. To hity na czasie, zaraz będzie Temper City, Self-Aware. 20 minut zostało do godziny 15. 21 września, to wiecie, że to jest Dzień Kapsla? Czujecie to? Dzień Kapsla. Kapsel, taki zwykły i niezwykły jednocześnie wynalazek, który zamyka butelkę z napojem. Jakim? No to może już to nie wnikajmy, ale generalnie chodzi o to, żeby kapsli nie wyrzucać. Co można zrobić z kapslami, których się nie wyrzuca? Otóż można je kolekcjonować, można też urządzać świetne zabawy. Kto pamięta słynne wyścigi pokoju, które się organizowało oczywiście wcześniej, przygotowując odpowiednio kapsle, ręka do góry? No ja musiałbym obie ręce podnieść, bo to była rzeczywiście przednia zabawa. Taki kapsel trzeba było odpowiednio przygotować, wypełniając go plasteliną, oczywiście jeszcze ozdabiając odpowiednią flagą, która symbolizowała jaki kraj przedstawia ten pseudozawodnik. Wiadomo, flaga musiała być ręcznie wykonana, odpowiednio wklejona i potem to już zabawa na całego. Gdzieś tam się rysowało wielkie trasy, kredą, na chodnikach, ulicach, przed blokiem. No tak było kiedyś, prawda? Dzisiaj można do tego wrócić. Poopowiadajcie swoim dzieciakom, jak to się kiedyś bawiło. Sprawdźcie, czy takie kapsle ich zainteresują, je zainteresują. No może nie wyścig pokoju, ale można to na, nie wiem, wyścig Formuły 1 zamienić, ewentualnie każdy inny, gdzie kapsel może przedstawiać innego zawodnika. Ja pamiętam, że miałem ciotkę, która pracowała w fabryce naklejek i tak się dziwnie złożyło, że oni tam właśnie, o dziwo, produkowali takie naklejki. O, to były okrągłe flagi, które akurat do tych kapsli pasowały. No nie muszę mówić chyba, kim byłem na osiedlu dzięki temu, prawda? Słuchajcie, ale pamiętajcie, i może warto rzeczywiście sięgnąć po te stare zabawy. To jak nawet się dzieciaki nie zainteresują, to co wy się nabawicie, to wasze.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800 200 200.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Ej, czy Mata R&B Ring My Bell? Tak, tak, i Mata, dobrze słyszycie, a Mata i jego skład Gombao 3-3 już w najbliższy piątek w Czechowicach, Dziedzicach. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli poszukujecie takiej energii, to śmiało Czechowice, Dziedzice możecie mieć na celowniku, to najbliższy piątek. To jest SK u nas, hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15 i już od 15 u nas w SC SK, w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20.

0: 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
3: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
4: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
8: No i już, zrobiła się ta godzina i teraz popołudniowe korki na suwalskich ulicach. Chwilę postojcie na Kościuszki, Wigierskiej, Sejneńskiej, Utracie, Pułaskiego i Reja, a na termometrach w naszym mieście teraz 15 stopni, temperatura powoli spada, a niedługo może spaść deszcz.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Już prawie 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Chodzi o Ewelinę P., która w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd właśnie skazał kobietę na 13 lat więzienia.
10: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia.
9: Mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
11: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
9: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach, przyszedł deszcz, ochłodzenie, a w wyższych partiach nawet śnieg.
12: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
9: Mówi Edward Lichota, ratownik TOPR-u, który odradza też wyjścia w góry.
6: SK Suwałki. News.
13: Paweł Jakubowski, 6,5 tysiąca złotych na nagrody sportowe w Sejnach. Burmistrz miasta wyróżnił 12 zawodników za osiągnięcia w roku 2025. Najwyższa nagroda wyniosła 1,5 tysiąca złotych. Suwalczanka Marta Górzyńska z kwalifikacją na Olympia Master, zawodniczka sportów sylwetkowych, wywalczyła przepustkę na prestiżowe zawody. Jak podkreśla, sukces to efekt ciężkich przygotowań i wsparcia całego zespołu. Setki rowerzystów przejechały w niedzielę ulicami Suwałk z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Były też atrakcje i konkursy.
6: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
14: To my, kochani, to jest poniedziałek, ale już całe szczęście 2 minuty po godzinie 15, czyli powoli wychodzicie z roboty, my wam będziemy towarzyszyć, jak będziecie wsiadali do samochodu.
15: Ja może powiem ten żart, tak? Że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Lepiej było nie mówić, nie? Lepiej się nie odzywać.
14: No właśnie, jak masz powiedzieć głupi żart, lepiej graj piosenkę, to jest nasza dewiza, kochani.

0: Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej za.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tajna.

0: I like it like that. To jest Radio SK w poniedziałek. Audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Mamy coś takiego jak pierwszy raz z SK-ą i ludzie na SK.pl piszą, co by chcieli. My mówimy, że mamy na to pieniądze i to robimy. I tak się złożyło, że jedna słuchaczka chciała taką hot sesję.
1: Julka, tak.
0: I my sfinansowaliśmy te hot sesje, to znaczy takie odważne zdjęcia, które byłyby tylko dla jej męża. No i Marcin Sońta, obecny tutaj, postanowił pojechać na te hot sesje, bo Marcin nie rozumie słowa intymność, nie rozumie słowa prywatność, a mogę z wami, i oni powiedzieli, no dobra,
1: bardzo chodź. Fajna dziewczyna, przyjechała z mężem i z uroczym psieckiem, takim małym owczarkiem australijskim.
0: Naprawdę traktowali tego psa jako psiecko?
1: Nie, ja tak zażartowałem, oni nie zaprzeczyli, więc chyba rzeczywiście to jest coś w rodzaju psiecka. No i zrobiliśmy tam te pierwsze zdjęcia, bo też pan fotograf.
0: Jak to zrobiliśmy? Czy ty też się rozbierałeś?
1: No ja robiłem fotobombing, nie? Wlatywałem w ostatnim momencie w kadr, żeby zepsuć te zdjęcia.
0: Ale miałeś na sobie odzież,
1: udało
0: czy nie?
1: Się. Miałem. Nie. Była taka umowa, że ja jestem na początku, i więc ja jeszcze przed zdjęciem żakietu się ulotniłem i zostawiłem państwa samych.
0: Czyli zachowałeś resztki godności człowieka.
1: Tak.
0: No i każdy może sobie coś wymyślić. To nie musi być sesja rozbierana, bo jak będzie rozbierana, to na pewno przyjedzie Sońta i to będzie znowu nieprzyjemne. Także wymyślcie coś innego, czekamy na wasze propozycje. Zapraszamy. Na sk.pl.

0: Mr. Saxo Beat, Radio SK, Aleksandra Stan. Szybka piosenka, lubię szybkie piosenki, mimo że można się spocić.
1: Dokładnie tak, proszę państwa, to jest Radio SK, 17 minut po 15. Chcę ci opowiedzieć historię.
0: Aha.
1: Babci mojej koleżanki.
0: Okay.
1: Uważam, że jest ciekawa. Babcia nie żyje już, ale to nie jest najciekawsze. Umarła w wieku 102 lat, także umówmy się, się nażyła. Ale nigdy nie była w szpitalu. Dopiero była w szpitalu pierwszy raz, jak miała 100 lat. Naprawdę 100 lat, nie? No i standardowa rozmowa przed wizytą. Pani pyta tej babci, kiedy ostatni raz była w szpitalu. A babcia mówi, a 100 lat temu. Baba myśli, że to żart, a to była prawda. Dobre, co?
0: Tak, tak. To jest dobry dowcip, mimo że zaczyna się od przychodzi baba do lekarza.
1: Tak.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
10: i po reklamie.
11: SK.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, to jest taka zabawa, w której Wy wchodzicie na SK.pl, zgłaszacie nam, co mamy Wam sfinansować, jaki pierwszy raz, i my ten pierwszy raz finansujemy. I w tej sprawie jest dzisiaj z nami nasza słuchaczka, która ma na imię Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
2: Aniu, czytamy tutaj w Twoim zgłoszeniu na SK.pl, że chciałabyś zadbać o swoją garderobę bieliźnianą. Jak to przeczytaliśmy, to już nie czytaliśmy dalej, bo już nas interesowało. O co tam chodzi dokładnie?
1: No chodzi w sumie o wymianę garderoby, ponieważ całkiem dużo schudłam, no i niestety nic na mnie już nie pasuje.
2: To bardzo dobrze chyba, nie?
1: Tak, no ja się cieszę i nie cieszę. Znaczy ja się cieszę, portfel się nie cieszy.
2: Czytamy tutaj, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym słowem, mówiąc szczerze, z sąciakiem. Nasłuchałam się od koleżanek, że wizyta u brafiterki to coś, czego potrzebuje kobieta w swoim życiu. Wytłumacz nam, co to jest brafiterka, kto to jest może bardziej?
1: Znaczy ja jeszcze nie byłam, właśnie się zbieram. Aha. To jest kobieta, do której się przychodzi i ona nam dobiera bieliznę do tego, co widzi.
2: I to jest zawsze kobieta.
0: Właśnie. Czy może być brafiter? Dla kolegi pytam.
1: Tego nie wiem. Aha. Przekonam się, mam nadzieję.
0: Słyszysz, Michał nie wie.
2: No nie wiem, no, czyli brama nie jest zamknięta, że tak powiem. Aniu, ile potrzebujesz pieniędzy na wizytę u brafiterki?
1: No tak się orientowałam, że to jest koszt około 600 zł za cały komplet.
2: 600 zł. Ja myślę, że dyskusja już tutaj jest zakończona. Możemy to zrobić dla Ciebie.
0: Gratulujemy, dostajesz przelew od nas.
1: Super.
0: 600 zł na wizytę u brafiterki.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Aniu, gratulujemy serdecznie, baw się dobrze, dopasowuj sobie.
0: Też chciałem powiedzieć miłej zabawy, ale nie wiem, czy to wypada.
2: Wypada, miłej zabawy życzyć zawsze wypada. Trzymaj się, pa.
1: Super, dzięki, cześć.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Wiesz, jak on by się nazywał, gdyby to była muzyka dla psów?
1: Nie wiem, ale boję się.
0: Armin van Buurek.
1: Nie, nie nazywam.
0: Tak by się nazywał?
1: Nie. Ale nie można tego sprawdzić. Everlasting w Radiu SK w każdym razie. Armin van Buuren, a nie żaden Burek. Mhm. Za chwilę gramy dalej i będzie The Weeknd, Save Your Tears.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Bye.

0: Top Law i Talking Body w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 21 września, to jest poniedziałek i dzisiaj mamy Dzień Kapsla.
1: A, chyba i teraz to... chcesz sobie ze mnie zażartować, tak, Marcin?
0: Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba wiem, jak to się świętuje. Dzień Kapsla.
1: Ale nie polecamy.
0: Nie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bring the beat back.

Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i

0: Radio.sk. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W centrum Suwałk nadal spory ruch, a na obwodnicy zdarzenia drogowe. Tam miejcie się na baczności. A na termometrach teraz raptem 10 stopni, do tego słonko i deszcz. No i bardzo silny wiatr. Trzymajcie się ciepło, kochani.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Już prawie 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem reporter SK Mateusz Chłyston.
3: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Nie wiadomo, czy do ślubowania w ogóle dojdzie. Kancelaria prezydenta przekonuje, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, by zostać sędzią Trybunału. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. Ciężarówka z podniesionym HDS-em zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
4: Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
2: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabara i jutro pierwszy trening.
0: SK Suwałki News.
5: Paweł Jakubowski. Ognisko afrykańskiego pomoru świń w gminie Sejny. Chorobę wykryto w gospodarstwie Półkotka, gdzie utrzymywano ponad 500 świń. Zwierzęta zostaną zutylizowane, a wokół gospodarstwa wyznaczono strefę ograniczeń. Wigry Suwałki w gazie pokonały drugi Widzew Łódź aż 6-3. Suwalczanie 3 razy trafiali do siatki w pierwszej połowie, no i 3 razy w drugiej. W piątek w Suwałki Arena 18 Memoriał Józefa Gojewskiego. W turnieju wezmą udział 4 drużyny z najwyższej klasy rozrywkowej w siatkówce mężczyzn. Pierwsze mecze o 15, a finał w sobotę.
6: Sońca i Koroście.
0: Sońca i Koroście.
6: Czyli ESK w Radiu ESK.
7: A może byśmy tak zagrali w Państwa Miasta w Radiu SK? Co
8: bardzo
7: na to?
8: Chętnie, wchodzę
7: ale
8: w to.
7: Nie w takie zwykłe Państwa Miasta, że Państwa Miasta coś tam da, da, da.
8: Ja lubię niezwykłe Państwa Miasta. Na czym polegają te Twoje niezwykłe Państwa
7: Miasta? Na przykład dzisiaj będzie literka A w konkursie Państwa Miasta, a kategoria będzie na przykład można to założyć na głowę.
8: Na przykład Arafatka.
7: Może na przykład. No i takie kategorie wymyślamy, a Wy się zgłaszacie na naszym eskowym messengerze, dobrze mówię?
8: Tak, na eskowym messengerze się zgłaszajcie i zostawiajcie koniecznie swój numer telefonu. Kto chce grać w Państwa Miasta, zgłasza się na eskowym messengerze, zostawia numer telefonu, my pod ten numer oddzwonimy. Gramy w Państwa Miasta i rozdajemy nagrody. Proste, fajne i zabawne. Zapraszamy. Eskowy Messenger.

0: Powiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To co, może zagramy?
1: A jak?
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Oto premierowe wydanie gry Państwa Miasta w Radiu SK. Towarzystwo mamy, że tak powiem, zróżnicowane płciowo. Jeżeli wiecie, o czym mówię, panie reprezentuje słuchaczka Dagmara. Cześć, Dagmara.
3: Cześć, witam.
1: Witamy cię serdecznie. Czy jesteś już po obiedzie?
3: Jeszcze nie.
1: Okej, okay, a co planujesz zjeść?
3: Faszerowaną
1: cukinię. Wow, patrz, jaka się trafiła, wyrafinowana słuchaczka. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć, Przemysław.
4: Cześć, Dagmara, cześć, chłopaki.
1: Cześć, Przemysław. Cześć. Czy widziałeś kiedyś na żywo faszerowaną cukinię?
4: Powiem tak, faszerowanej cukinii nie, ale ja lubię gotować i umiem na przykład robić chipsy z cukinii.
1: Wow.
4: Polecam.
1: Wow. Czyli to są twoi ludzie.
5: Beznadziejni, co?
1: To są twoi ludzie, bo ty też coś tam piścisz, nie?
5: Nie, ja to kanapka posmarowana nożem.
1: Dobra, dawaj zasady.
5: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Na odpowiedź będą 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Dzisiaj literka A i odpowiadacie alfabetycznie, gotowi czy nie. Uwaga, jedziemy.
1: Czekaj. Alfabetycznie, czyli najpierw Dagmara, później Przemysław.
5: Brawo, Jasiu. Dobra, Dagmara, twoja kategoria, literka A, coś słodkiego. Masz 3 sekundy, 2, 1.
1: Aj!
5: Czas się skończył. Ananas jest słodki, moja droga.
1: Punkt dla Przemysława, Przemysław prowadzi 1-0.
5: Przemku, coś słonego.
4: A może sól?
1: Ładnie wybrnął, ja bym uznał, bo nagradzamy w Radiu SK słuchaczy kreatywnych. 2-0 dla Przemysława. Dagmara, jeżeli chcesz pozostać w grze, musisz teraz odpowiedzieć, dobra?
5: My sobie napisaliśmy Anshua, ale nie wiem, co to jest, także od razu mówię. Druga runda kategorii, Dagmara, wracamy do ciebie. Literka A, można się tym drapać.
3: Nie wiem.
1: A grawką można się drapać. W związku z tym wygrywa Przemysław. Brawo, Przemysław.
5: Przemku, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie torba Radia SK, czy butelka Radia SK? Trudne się wylosowało.
4: Może torba.
5: No okej, okay, puszczamy dobrze. Cię z torbą w takim razie.
1: Fajne.
4: Puszczamy cię z torbami. Torbą.
1: Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyśmy Dagmarę puścili z torbami. Daj coś, Dagmarę.
5: No puszczamy ją z butelką właśnie.
1: A, z butelką. Dla ciebie butelka. To jest specjalna butelka na faszerowaną cukinię, wiesz?
3: Dzięki.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Państwa Miasta w Radiu SK. Wracają jutro po 16. All right.
2: Państwa Miasta w Radiu

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK. 21 września, kontynuujemy świętowanie. Dzisiaj jest dużo świąt do wyboru, na przykład jest też Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: To musi być nudny dzień. Nie. Najnudniejszy dzień. A wiesz, co jest jeszcze gorsze oprócz tej Krajowej Administracji Sądowej? Że co? Dzisiaj jest przedostatni dzień lata. Że
0: skarbówka, Michał.
1: Dobra, już. Tam,
0: pozdrawiamy panie bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Ale wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
0: No tak. No
1: wypadałoby jakoś świętować dzisiaj, nie? A ty już jesteś w kożuchu. Ty w ogóle nie reprezentujesz sobą lata.
0: Bo jestem jesieniarą.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

0: Szary świat to Sanach i Kwiatia Błoni w Radiu SK. Mówią, że jutro jest ostatni dzień lata kalendarzowego, ale to nie jest ostatni dzień prawdziwego lata, proszę państwa.
1: Co to znaczy?
0: Lato wróci, synoptycy są zgodni.
1: Aha, 2,27, tak?
0: Nie, nie.
1: Super synoptycy na
0: przykład. W tym roku, słuchaj, za tydzień, już właściwie w niedzielę zrobi się powyżej 20 stopni, aha, a w poniedziałek,
1: w cieniu,
0: wtorek i w środę to gdzieniegdzie nawet 24-25 stopni i mnóstwo słońca.
1: No cóż, mogę powiedzieć tylko jedno. Niepotrzebnie, żem chował sandały do Pawlacza.
0: Niepotrzebnie to

0: Jamal i Policeman w Radiu SK. Proszę Państwa, weekend był bardzo, bardzo ważny dla Filipa Heizera.
1: Ale była impreza, proszę Państwa. Filip Heizer w Krakowie wyszedł za żonę, że tak powiem.
0: Aha, ożenił się Biankę. Z kobietą 22 lata od siebie młodszą. Filip ma 42, a Bianka Szklanka 20, nie?
1: No tu mam napisane, że Filip ma 41, no ale to szczegóły. Aha. W zasadzie 21 lat starszy. No tak, no gratulujemy w połowie młodej parze, tak?
0: Gratulujemy 50% młodej pary.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.

0: Bez końca to Oskar Cyms z Radio SK, czyli można powiedzieć, że jest to piosenka oscarowa, dobrze mówię?
1: Dlaczego?
0: No bo to jest Oscar.
1: Nie, nie, nie.
0: A to jest jego piosenka, że to jest piosenka oscarowa.
1: Nie, to równie dobrze można powiedzieć, że to jest piosenka Cymsowa. Rozumiesz?
0: Można, dobrze.
1: Można.
0: Mi się to podoba. Piosenka Cymsowa w Radio SK.
1: Za chwilę będą eskowe newsy, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Bring the beat back.

0: Adam Serduk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
11: No i mamy to piękne podeszczowe słoneczko w Suwałkach, do tego dosyć silny wiatr, więc jednak jest trochę zimno. Jutro też będzie dosyć chłodno, możliwe opady deszczu, słonko na trochę do nas wyjrzy, a na termometrach do 15 stopni.

0: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
2: Jest 17, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
3: W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
2: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił reporter Eski Dawid Olszewski, chłopiec jechał w kasku. Służby ustalają dokładne przyczyny tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. O szczegóły dopytywał reporterski Mateusz Chłyston.
4: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
5: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
4: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
2: Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Agrybicia Mateusz Nykiel.
6: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
2: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Niemcy jutro o 18.
7: SK Suwałki News.
8: Paweł Jakubowski, niezła strzelanina w meczu Wigier Suwałki z Wizewem drugim Łódź. Biało-niebiescy pokonali rywali 6-3, aż 5 bramek padło w pierwszej połowie, a Wigry prowadziły 3-2. Suwałczanie kolejne 3 gole dołożyli w drugiej odsłonie meczu. W tabeli zajmują trzecią lokatę. 120 kg karmy na 120-lecie szkoły chcą zabrać uczniowie. Zespołu szkół nr 4 w Suwałkach dary trafił do psów podopiecznych Fundacji Zwierzęta Niczyje. 3 miliony złotych trafi na pomoc mieszkańcom powiatu suwalskiego. Dwa projekty obejmą osoby starsze, oferując usługi opiekuńcze.
9: Sońca i Korości.
10: Sońca i Korości, czyli SK w Radiu SK.
11: Witajcie kochani, 2 minuty po godzinie 17. Jak dobrze wiecie, ta audycja jest od tego, żeby pomagać słuchaczom i dzisiaj zamierzamy pomóc słuchaczce Jowicie z Sieradza. Mhm. Słuchaczka Jowita z Sieradza mieszka z synem. Syn ma 31 lat i nie może znaleźć sobie dziewczyny. Okay. I słuchaczka Jowita mówi, czy Radio SK pomogłoby znaleźć dziewczynę temu chłopakowi, no pewnie, żeby on wreszcie się wyprowadził.
12: A jak ma syn na imię, jak wygląda?
11: Ma na imię Krystian i to jest jego opis. 1,75 m, 76 kilo, czyli właściwie sztos.
12: Idealna proporcja.
11: Idealna proporcja. Mówi, że ma delikatne zakola, jest bezrobotny, ponieważ lubi długo pospać.
12: Oho.
11: Chodzenie do pracy troszkę wyeliminuje się, kłóci się z chęcią spania.
12: To prawda.
11: I mówi, ma w zasadzie same zalety, jedną wadę, nie ma górnej prawej dwójki.
12: To widać, nie? Widać ten ząb.
11: Troszkę widać, chociaż...
12: Taka cecha charakterystyczna.
11: Ale jakby się nie uśmiechał szeroko, to w zasadzie nie byłoby widać. To pytanie, czy wśród naszych słuchaczek jest któraś zainteresowana Krystianem z Sieradza? Czekamy na... Przestań się śmiać.
12: Przepraszam, ja się cieszę.
11: Próbujemy pomóc chłopakowi. Czekamy na głosówki na eskowym messengerze, może nawet jakieś nagrody będą.

0: Madonna i Hang Up w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji SK Sońta i Korościel pomagamy. Pomagamy słuchaczce Jowicie z Sieradza, która to słuchaczka Jowita ma już dosyć mieszkania ze swoim 31-letnim synem i próbuje znaleźć mu dziewczynę.
1: Normalna sprawa, tak.
0: Normalna sprawa, krótki opis kawalera. Otóż mężczyzna ma 31 lat, na imię Krystian. 1,75 m, 76 kg, czyli raczej sprawny, postawny mężczyzna.
1: Ciekawa budowa ciała.
0: Lekkie zakola, mała wada w postaci braku górnej prawej dwójki.
1: To są ludzkie sprawy.
0: Ale oczywiście.
1: Takie rzeczy się zdarzają.
0: I przed chwilą prosiliśmy ewentualne chętne kandydatki do nagrywania swoich głosówek na eskowym Messengerze. Stąd pytanie do ciebie, Cinku. Ile dam jest zainteresowanych sercem naszego kawalera?
1: Przed chwilą to sprawdziłem, przejrzałem nagrania i zero dam jest zainteresowanych względami naszego kawalera.
0: Natomiast, bo też nie dodaliśmy, że pan Krystian nie ma pracy, ponieważ lubi pospać i tutaj pojawiła się pewna oferta, zdaje się.
2: To ja mam taką propozycję dla naszego bohatera, że pomogę mu znaleźć pracę na nockach i wtedy będzie mógł sobie w ciągu dnia pospać. Będzie miał pracę, będzie łatwiej mu znaleźć dziewczynę. Pozdrawiam.
0: A, to na pewno.
1: No to jednak, myślę, że możemy update'ować to ogłoszenie. Pan Krystian być może będzie miał niedługo pracę. Czy to coś zmienia?
0: Czekamy na głosówki.

0: Tu audycja SK w Radiu SK. Dzisiaj całe Radio SK żyje historią pani Jowity z Sieradza, która próbuje wyswatać syna, tak powiedzmy, mężczyzna 31-letni, na imię ma Krystian, trochę za kola, bezrobotny, bez prawej górnej dwójki, ale poza tym same zalety.
1: Skarb, skarb.
0: Skarb, aż głupio byłoby taką okazję przepuścić. No i na eskowym messengerze nagrywacie swoje głosówki, kandydatki.
1: Bójmy się słów, to są propozycje matrymonialne.
0: Chyba tak, słuchajmy kolejnej.
2: Jeśli chodzi o tego chłopaczka, to w sumie ja jeszcze się nie zdeklarowałam płciowo, więc to musi być zdeklarowana ta druga połówka dla tego kawaliera.
1: Kawalier ewidentnie, mama kawaliera pisała ewidentnie, że chodzi o dziewczynę, także, że tak powiem, w te albo we w te.
0: No ale, ale
1: trzeba się tutaj zadeklarować, szanowną osobą.
0: Właśnie, do czego niniejszym zachęcamy, a także do nadsyłania kolejnych propozycji matrymonialnych dla naszego kawaliera.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: podsiadło staje się potworem, to zupełnie inaczej niż nasz słuchacz Krystian. Jego mama napisała do Radia SK, że chciałaby, żeby już Krystian znalazł sobie dziewczynę, ma 31 lat, wysportowaną sylwetkę, brak zainteresowań oraz pracy oraz prawej górnej dwójki. A poza tym same
1: prawa
0: zalety.
1: Prawa górna dwójka jest głębiej niż się wydaje. Ona nie jest zawsze widoczna.
0: To nie jest jedynka.
1: To nie jest jedynka, także tutaj uspokajam. To jest dwójka tylko przy bardzo szerokim uśmiechu widać.
0: Właśnie. I okazuje się, że są kandydatki gotowe spędzić z Krystianem chyba nawet resztę życia. Słuchamy.
2: Cześć Krystian. Może chciałbyś zamieszkać u mnie? Mam swoje własne mieszkanie bez kredytu pod Warszawą, więc zapraszam. Pracuję dużo, na półtora etatu, więc bym ci nie przeszkadzała za bardzo. No i co tam jeszcze? A, mam wadę. Jestem od ciebie starsza, mam 35 lat.
1: Mhm. Bardzo dobra. Nie, właśnie nie. Bardzo dobra propozycja i moim zdaniem nie będzie problemu, jeżeli chodzi o wiek, bo Krystian to nie Filip Hajs.

0: Spike Jagger, to Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK. My dzisiaj pomagamy Jowicie, której syn Christian ma 31 lat i nadal z nią mieszka i jej się to za bardzo nie podoba. Szuka mu partnerki, tak?
1: Drugiej połówki, mówiąc krótko.
0: Prawda, tak, osoby...
1: problemy Christiana, czy problemy to dużo powiedziane. Takie niedoskonałości, tak to nazwijmy. Nie ma pracy i nie ma górnej dwójki. Aha. I czasami zgłaszają się kandydatki do Christiana, a czasami kandydaci w sprawie takiej około. Słuchamy.
2: Jako przedsiębiorca chętnie pomogę Christianowi i dam mu pracę. Mhm. Dostosuję nawet godziny pracy do jego potrzeb. Gratis wstawimy mu zęba.
1: O!
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: I wtedy już będzie, wiesz, z pracą i zębem, to właściwie tam się dziewczyny będą zabijały.
0: To ja jestem zainteresowany teraz.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
14: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
15: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
16: I po reklamie.

0: kończy się lato.
1: Jutro ostatni dzień lata, ale będzie ciepło po weekendzie. To już mam, możemy teraz obiecać.
0: Czyli pogoda dalej będzie letnia, ale w kalendarzu już będzie jesień.
1: Łukasz Dończyk zaprasza na imprezkę w Radiu SK już za momencik, ale wcześniej SK Newsy, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: O tej porze przez Suwałki przejeżdżamy już bez większych problemów, ale robi się coraz chłodniej. Na termometrach 14 stopni, temperatura powoli spada, do tego bardzo silny wiatr. W nocy raczej bez deszczu, ale też dosyć chłodno.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy

0: Zarzuty w momencie zatrzymania miał blisko promil alkoholu. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Fundacja Noblowska poinformowała, że na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Pierwszych laureatów poznamy za dwa tygodnie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: SK Sport News.
0: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Seulu. Polka przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z awansem do drugiej rundy za to Maja Chwalińska, która pokonała Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Julia Szeremeta nie zdobędzie medalu Mistrzostwa Europy w boksie. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża sensacyjnie pożegnała się z turniejem w Sofii już po pierwszej swojej walce. Uległa byłej mistrzyni świata, Bułgarce Stanimirze Pietrowej, niejednogłośną decyzją sędziów i tym samym nie awansowała do ćwierćfinału.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: SK Suwałki News.
3: Paweł Jakubowski. Suwałki zajęły piąte miejsce wojewódzkiej rywalizacji sportowej za ubiegły rok szkolny. Miasto powtórzyło wynik z poprzedniego sezonu, a w zawodach punktowały m.in. suwalskie szkoły podstawowe i zespół szkół technicznych. Bezpłatny serwis rowerowy w Suwałkach. Jutro mieszkańcy będą mogli bez zapisów sprawdzić swoje rowery. Akcja potrwa od 10 do 13 przy ulicy Reja 46. Dla pierwszych 25 osób przygotowano też lampki. Jest umowa na przebudowę ulicy Zastawie w Suwałkach. Inwestycja będzie kosztowała ponad 6,5 miliona złotych. Prace zakończą się jesienią przyszłego roku.
2: Imprezka.
4: Imprezka.
2: Imprezka.
4: Eska.
2: Eska.
5: A ja wam coś teraz miłego powiem, słuchajcie. Poniedziałek się już prawie kończy, już 2 minuty po godzinie 18. To jest ten moment, kiedy człowiek nagle odzyskuje dobry humor, nagle siły wracają, dopóki druga połówka nie zadzwoni, żebyśmy jeszcze na zakupy zajechali. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale dobrze, że Eskę wybraliście, bo tutaj jest przy czym sobie humor poprawiać i się rozluźniać po ciężkim poniedziałku. Andrea Bocelli i David Guetta już teraz.

Andy Dusty Harris w Radiu SK. Takimi numerami SK przedłuża letnią atmosferę. Mimo, że nieoficjalnie, słuchajcie, dzisiaj zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg w Tatrach. Dzisiaj wysoko w górach zrobiło się biało i nawet, słuchajcie, na Kasprowym Wierchu dzisiaj odbyło się pierwsze rzucanie śnieżkami. Także zima już za rogiem, świąteczna atmosfera też się zbliża. Ale ja mam dobre informacje, słuchajcie, nie bójmy się jeszcze tego śniegu. To na razie tylko w górach. Opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale za to na brzuchu oponka pojawić się może, bo i tak już teraz od tej pory wszystko przykrywa bluza, a do lata jeszcze dużo czasu. A my w Radio SK gramy dalej. To gorąca nowość od Temper City. To nie jest dźwięk tłuczonych talerzy na początku. Wszystkie hity zaczynają się w SC 12 minut po godzinie 18.

0: Damian Dawid w Radiu SK. Gramy hity na czasie, na poprawę humoru po całym poniedziałku. 21 minut po godzinie 18. No ktoś ma teraz bardzo dobry humor i prawdopodobnie trzeci dzień weekendu. Padła szóstka w totka. W ten weekend ktoś wygrał 44,5 miliona złotych. Więc słuchajcie, teraz, w ten poniedziałkowy wieczór, wyobraźcie sobie, że to jesteście wy i zagrajmy w taką grę. Nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki. Jaki znak byście dawali światu, gdybyście zgarnęli 44,5 miliona złotych? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może wtedy zwiększyłaby się częstotliwość wizyt kuriera w waszym domu, a mąż nie miałby nic przeciwko, a może w końcu powiedzielibyście szefowi, co do niego czujecie. Nagrajcie głosówkę, nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki, a ja wam za chwilę zagram Dua Lipę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: I po reklamie.
10: Peska.

0: po stadionowej trasie koncertowej pewnie już jest multimilionerką. Sanach w Radiu SK, gramy wieczorne hity na czasie. Ktoś w weekend wygrał 44,5 miliona złotych w Totka, a nasz słuchacz Janek już sobie wyobraża, co by było, gdyby to on wygrał.
1: Gdybym został milionerem, no, na pewno nie powiedziałbym nikomu, ale byłyby znaki. Zastanawiałbym się, jak zamontować drabinę do Lambo na robotę.
0: No byłby problem, słuchaj. Jeszcze ten twój kombinezon do pracy, taki umazany w farbie i gipsie, musiałby być od jakiegoś Diora czy tam Chanela, prawda? Torba z narzędziami za parę tysiaków z takim drogim znaczkiem, prawda? A po takim remoncie to na 100% pachniałoby perfumami. Jeszcze mogliby film o tobie nakręcić, pan majster ubiera się u Prady. I jeszcze pewnie byś nosił eskowe skarpetki i klapki Kubota z napisem Eska. I to ci teraz wysyłam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: I po reklamie.

0: Riviera w Radiu SK. Tego numeru świetnie się słucha wieczorową porą, kiedy już można zwolnić, odpocząć. I czuć, że poniedziałek się kończy, że jest dobrze, że za 5 minut będzie godzina 19, a wy sobie wyobrażacie, co by było, gdybyście nagle wygrali wielkie miliony, Ania dałaby subtelne znaki.
1: Słuchajcie, ja myślę, że będą znaki. Widzę już parę tirów zapakowanych takimi palmami, hortensjami i trawami. I wszyscy moi znajomi wiedzą, że wtedy na pewno wygrałam w lotku.
0: I ja jeszcze jeden znak widzę. Wtedy twój mąż każdą wolną chwilę spędzałby na podwórku, żeby to wszystko zasadzić. On teraz mocno trzyma kciuki, żebyś ty nigdy takiej kasy nie wygrała.

0: Reklama.
1: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobrych chwalek.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
4: Co w tym

0: zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
2: Najlepszy sposób na jesienną chandrę? Trochę śmiechu. A na stand-upie Wojciecha Cejrowskiego będziecie go mieli pod dostatkiem. Podróżnik zaprezentuje program Prawo Dżungli. To w Suwalskim Ośrodku Kultury 7 listopada. Start o 18. Lato nieuchronnie się kończy i czas je pożegnać z odpowiednią pompą. W amfiteatrze w Augustowie zagra Happy Sad. Idealnie na taką słodko-gorzką okazję. To w sobotę. Start o 18. A w Cinema Limier 100 dni, Misja Zeus, Niebo nad Normandią i Totalna Magia 2.
3: Muzyką się żyje.
4: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już się nie może doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc będzie miło tam znowu wrócić, na pewno. Z artystą rozmawiał Mati Fuczyła. Jest to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie ich więcej. Dzisiaj poznaliśmy też kolejne gwiazdy przyszłorocznego Openera. To gwiazdy, które doskonale znacie z Eski. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To australijski artysta, który znacie z takich hitów jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker. Sombr pojawi się na scenie 1 lipca. Na przyszłorocznym Openerze pojawi się też Ray, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć taki hit jak Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca.
0: Impreza.
4: A tymczasem minuta po godzinie 19 w przedostatni dzień lata. Ale w Radiu SK przedłużamy ten klimat, słuchajcie. U nas cały czas jest wakacyjna playlista. Za chwilę będzie m.in. Toby Romeo, romantyczna Zaria, a na początek

duet, który rozkochał w sobie cały świat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który skutecznie nadrobi braki energii po poniedziałku. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Sia w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, której w najbliższych miesiącach będzie słuchał cały świat, a szczególnie miłośnicy gamingu.
1: Zaczynają się w SC.
0: Z nami zawsze jesteście na bieżąco z nowościami i słuchajcie, właśnie dostaliśmy playlistę do gry GTA 6, a wśród nich perełka, którą wam za chwilę zagram. Premiera nowej części GTA już 19 listopada, czeka na to cały świat. To teraz posłuchajmy, jak ta gra będzie brzmiała. Mamy taki przedsmak tej wielkiej gamingowej premiery. To argentyński duet Catriel i Paco Amoroso. Sexy Magic już teraz premierowo w Radiu SK.

0: Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór, 29 minut po godzinie 19. A teraz słuchajcie, trochę poświętujmy, bo dzisiaj rocznica wielkiego sportowego sukcesu Polaków. Dokładnie 12 lat temu polscy siatkarze zostali mistrzami świata. W finale pokonali Brazylię 3-1. Posłuchajcie, jakie tam były emocje w końcówce.
1: No dobrze, możemy to skończyć, wlazły. Jesteśmy mistrzami świata!
0: To było coś pięknego, a 4 lata później ten mistrzowski tytuł obroniliśmy. A już w najbliższą niedzielę będziemy prawdopodobnie krzyczeć: jesteśmy mistrzami Europy. No trzymamy mocno kciuki, nasi siatkarze teraz grają na Euro. Jutro bardzo ważne spotkanie. W ćwierćfinale o godzinie 18 zmierzymy się z Niemcami. No to jest taki rywal, że coś czuję, że Polacy będą bardziej zmotywowani niż jakby grali w finale.
2: Reklama.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
14: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
11: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
15: I po reklamie.
12: Eska.

0: ale się przy tym numerze jeździło na wakacje. Bausa w Radiu SK w kalendarzu przedostatni dzień lata, a w Radiu SK cały czas wakacyjne hity na czasie. Już za 15.20 poniedziałek się kończy, więc się można rozmarzyć. W weekend ktoś wygrał szóstkę w Totka 44,5 miliona złotych. Szymek sobie wyobraża, co by było, gdyby to był on.
1: Jak ja bym wygrał te miliony w Totolotka, poszedłbym do mojego szefa i powiedział: szefie, dziękuję za współpracę. Od dzisiaj moim jedynym szefem przełożonym jest moja żona.
0: I teraz pytanie, który szef okazałby się lepszy, prawda? No bo ten pierwszy czasami dawał urlop, można było iść na L4, prawda? Nie kazał robić remontu w losowym momencie. No i na tego pierwszego czasami można było się poskarżyć drugiej połówce.

Kygo i Max Magnum w Radiu SK gramy wieczorne hity na czasie. I słuchajcie, jak człowiek zrobi formę, to dobrze, ale są też minusy. Nasza słuchaczka Ania tak ostatnio schudła, że musi wymienić swoją garderobę, między innymi bieliznę. I w tej sprawie napisała dzisiaj do Sońty i Korościela, że po raz pierwszy chciałaby pójść do takiego profesjonalnego salonu z bielizną, żeby jakaś pani pomogła dobrać idealną bieliznę dla niej. Po raz pierwszy. No i to 600 kosztuje, Sońta i Korościelem zapłacili. Wy też możecie się zgłosić do SK po raz pierwszy, to nasza nowa zabawa, w której Sońta i Korościel płacą po prostu za wasze pierwsze razy. Polega to na tym, że wpadacie na sk.pl, opisujecie, czego wam potrzeba, na jakie pierwsze razy potrzebujecie pieniędzy, potem oni idą do naszej księgowej i kasę załatwiają. Jeżeli też chcecie, no to zgłaszajcie się za darmochę i słuchajcie SK w Radiu SK, czyli Sońty i Korościela, naszego nowego popołudniowego duetu, który spełnia wasze pierwsze razy.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: I po reklamie.
12: SK Suwałki. Na czasie.
13: Jesień za oknem, czyli sezon na bluesa. Już pod koniec września w Suwałkach posłuchacie zespołu Bluesfields. Muzycy z Polski i Litwy zaserwują Wam niezapomniane słuchowe wrażenia. To będzie wieczór pełen gitarowych brzmień, bluesowej energii i muzycznych emocji. Rozmarino, czwartek, start o 19:00. Koncert Kultura i Tradycje Niemiec już niedługo. Na scenie zobaczymy śpiew, tradycyjną pieśń niemiecką, taniec bawarski, polkę i walca. Wysłuchamy ciekawostek i anegdot. Sala Granatowa, piątek, start o 17:00.
14: Muzyką się żyje.
15: Ed Sheeran przeprasza fanów po aferze z trasą koncertową. Ostatnio z udziału w jego tournée wycofali się wszyscy supportujący artyści. A to

0: Po tym, jak wykluczono z trasy McLemora, który na scenie mówił m.in. o wolnej Palestynie i sytuacji w strefie Gazy. Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran odniósł się do całej sprawy i powiedział tak: popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam, nie chcę rozczarowywać fanów. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Później artysta odniósł się zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w strefie Gazy. A wcześniej Ed Sheeran powiedział też, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu McLemora. A u nas w Radiu SK na wieczór są same dobre muzyczne emocje. Przed nami nowe notowanie Rap 20. Od 2 tygodni na szczycie jest MJ Deli, czyli nowa rapowa gwiazda, która ma dla nas hit Deli Supreme. Na miejsce drugie awansował mocny duet Mata i White 2115, a podium zamyka Francis i Sobel. Rap 20 startuje dzisiaj punktualnie o 23. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło, a tymczasem wpadajcie na SK.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery, bo to Wy Rap 20 układacie.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Imprezka. A ja już za chwilę będę miał dla Was nowość od Urzela, czyli artysty, który stworzył ten słynny wakacyjny hit Na zakupy, na zakupy, na zakupy. A na początek numer, przy którym będzie można wspominać wakacje, kiedy się chodziło na zachody słońca. Gips i Igo. Ostatni dzień lata w przedostatni dzień lata. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeszcze nas. Kaśka Sochacka w Radio SK. My gramy hity na czasie i takie numery, które dopiero hitami będą.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W wakacje na naszej antenie zaczął się ten hicior. Moving to the Sun. To Urzel i teraz ten producent chce nas podgrzać trochę na koniec września, przedłużyć nam letnią atmosferę. Ma dla nas numer Mami. Na wokale tutaj pojawia się artysta meksykański Niton Vega i panowie zabierają nas teraz do miejsca, w którym lato w ogóle się nie kończy.

0: Dance.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Age i Mata w Radiu SK. I te piękne dzwonki na ukojenie nerwów po całym poniedziałku. Dzwonek budzika w tym tygodniu usłyszymy już tylko 4 razy. Słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Ja nie wiem, jak to u was wygląda, ale mój algorytm Instagrama i Facebooka przez cały wieczór, słuchajcie, podrzuca mi jedno: zima w Tatrach. No tak, słuchajcie, dzisiaj spadł pierwszy śnieg, zrobiło się zimowo, nie tylko wysoko na szczytach, ale też na przykład na hali gąsienicowej. Przepiękną zimę tam mamy. A na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach może spaść nawet 10 cm śniegu, także naprawdę zima w Tatry przyszła. Czyli już możemy się domyślać, co jutro powiedzą pracownicy kolejki na Kasprowym Wierchu.
1: Ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Czajno łapatować.
0: A jeśli jednak chcecie mieć lato w głośnikach, to zostańcie za Radiem SK, bo po krótkiej przerwie gram m.in. Swedish House Mafia i Lickly.

Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie i dzisiaj, słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie polskiej piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. No i do Polski przyleciał już on, nasz kapitan Robert Lewandowski. I jak się okazuje, nie przyleciał sam, jak czytam na SK.pl, Lewy przyleciał razem z Turkami, bo jego żona już wylądowała w kraju kilka dni wcześniej, bo miała tam jakieś biznesowe sprawy. No i słuchajcie, szacun dla Lewego, bo on właśnie teraz udowodnił, że jest w formie rodzicielskiej. Zdał taki prawdziwy test na ojcostwo, bo on przed wylotem zdążył tak, spakować siebie, jedną córkę, drugą córkę i jeszcze na czas dojechali do lotniska i przylecieli do Polski. Słuchajcie, to był dla Roberta Lewandowskiego większy wysiłek niż jakieś tam mecze w Lidze Narodów.

Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK, a ja mam dla was bardzo dobrego pasażera na nocną zmianę. Po 23 antenę Radia SK przejmie Mati Wuczyło i jak co tydzień zagrawam nowe notowanie Rap 20, czyli 20 waszych ulubionych hitów. I to jest też dobra opcja dla Roberta Lewandowskiego, który jak mówiłem przyleciał już z USA. Pewnie ma jetlag, pewnie i tak nie będzie w nocy spał, polecamy SK.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: SK Suwałki. Na czasie.
4: Niezwykły spektakl już w październiku w Suwałkach. Julia Fidelus zaprezentuje monodram 20 den. To poruszająca opowieść o relacji matki i córki. Skomplikowanej, pełnej czułości, miłości, ale i gniewu i zależności. To w piątek 9 października w sali kameralnej SOK. Początek o 18:00. I kolejna teatralna propozycja. W sali Andrzeja Wajdy wystawiony zostanie ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl obejrzycie w czwartek 8 października o 19:00.

0: Radio SK. SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. 6-3. Właśnie takim wynikiem zakończył się ostatni mecz Wigier Suwałki. Tym razem zmierzyli się z łódzkim Widzewem. Posłuchajcie, co na ten temat mieli do powiedzenia trenerzy Paweł Ściebura oraz Arkadiusz Szczerbowski.
2: Na pewno jesteśmy rozczarowani wynikiem, bo rzadko się zdarza, żeby zdobywając 3 bramki na wyjeździe przegrać mecz. My dzisiaj straciliśmy 6 bramek, z czego połowa kuriozalnych po stałych fragmentach i po błędach indywidualnych, które nam się zdarzają. Nie chciałbym tutaj jakby oceniać tych wszystkich sytuacji, w których traciliśmy bramkę, bo w wielu fragmentach meczu to my prezentowaliśmy się bardzo dobrze w ataku pozycyjnym, dość swobodnie mijaliśmy pressing zespołu Wigier i kreowaliśmy sporo sytuacji, których brakowało nam konkretu. Natomiast co do samego spotkania, w wielu fragmentach było ono na bardzo dobrym poziomie z jednej i z drugiej strony. Paradoksalnie straciliśmy 6 bramek, jednak w pressingu wyglądaliśmy całkiem przyzwoicie. Natomiast na niektóre sytuacje, jak błędy indywidualne, czy trochę kontrowersyjna decyzja sędziego o rzucie wolnym, nie mamy do końca wpływu i na tym nie będziemy się skupiać. Ale gratuluję drużynie Wigier. My mamy ciężką i długą podróż do domu po takim spotkaniu. No i nie pozostaje nam nic innego, jak dalej pracować z tym młodym zespołem, gdzie dzisiaj na boisku było 7 zawodników młodzieżowych, z tego co dobrze pamiętam, na koniec spotkania. Czerwona kartka oczywiście pozwoliła Wigrom zdominować nas z piłką. Już mecz był praktycznie zamknięty po tej czerwonej kartce, gdzie przewaga 2 bramek to już była bardzo, bardzo bezpieczna przewaga.
3: Pamiętam tutaj pracę trenera i wiecie, byłem na pewno tak nastawiony, że to będzie ciężki bój, zwłaszcza, że jeszcze kilka dni temu Widzew zagrał naprawdę równorzędne spotkanie z pierwszoligową drużyną w Pucharze Polski i spodziewałem się tego, że po prostu ten mecz tak będzie wyglądał, że duża jakość pierwszej linii budowania sprawi, że ten pressing często będzie po prostu omijany. Natomiast nie chcieliśmy rezygnować ze swojej drogi. Ten tydzień był bardzo taki ważny dla naszej drużyny. Po pierwsze, powrót do takiej tożsamości, która nas cechowała za tych najlepszych meczów w kontekście zarówno pracy, jak i sposobu gry. No i to co jest najważniejsze, przekute to zostało na wynik, na mecz. Często powtarzałem piłkarzom jeszcze w poprzednim sezonie, że chciałbym, żeby te mecze na Zarzeczu były trochę takim piłkarskim rock'n'rollem. Dzisiaj można powiedzieć, że ten rock'n'roll był, bo 3 bramki stracone, ale 6 strzelonych. W końcu udało nam się tę sytuację wykorzystywać, bo wcześniej pamiętamy, że był z tym duży problem i bardzo cieszę się, że dzisiaj wygrywamy. Na pewno dobry początek meczu, gdzie dobrze wchodzimy w mecz, gdzie mamy swoje sytuacje. Przekute to jest na gole, czyli dokładnie to, co cechowało nas w poprzednim sezonie. Dobre początki przekute golami i to na pewno pomaga mocno ustawić mecz. Natomiast jestem bardzo zły i jestem rozczarowany tym taką drugą częścią pierwszej połowy, gdzie ten mecz wynika się trochę spod kontroli, rzut karny, strata w środku pola, 2-2. No i mecz jest od nowa się zaczyna. Druga połowa zaczynamy dobrze, strzelamy gola, natomiast za chwilę tracimy bramkę na 3-3. I myślę, że takim kluczowym momentem była akcja z Koniecznego i super zachowanie Wajdura, gdzie strzelamy na 4-3, a za chwilę mamy rzut wolny, gdzie Głowicki strzela 5. bramkę. To były takie kluczowe momenty, które udało nam się dobrze zarządzić. Wcześniej mieliśmy też problem z zarządzaniem meczem pod kątem momentów, w których działo się coś nie po naszej myśli. Dzisiaj drużyna pokazała dużą wiarę w to, że nawet w trudnym momencie jesteśmy w stanie zafunkcjonować, być jednością i się z tego podnosić. To jest na pewno budujące. Natomiast trzeba twardo stąpać po ziemi i przygotowywać się solidnie do kolejnych spotkań. To był pierwszy tydzień, w którym miałem wszystkich piłkarzy do dyspozycji. Tylko Patryk Jakubczyk dalej pauzował w tym meczu jeszcze za czerwoną kartkę, więc jakby z wyjątkiem Patryka miałem wszystkich zawodników do dyspozycji, więc to też jest budujące w kontekście tego, że łatwiej jest zarządzać zarządzać meczem. Zresztą widoczne to było po zmianach, że po zmianach dalej potrafiliśmy utrzymać swój poziom.
2: Jak te bramki wyglądały, to sami wszyscy widzieliśmy. Pierwsza bramka totalnie kuriozalna. Nie ma prawa się przydarzyć taki gol. Rzut wolny to nie była trudna piłka do obrony. To też jest sytuacja, w której na 9 takich sytuacji, na 10 takich sytuacji 9 powinien bramkarz obronić. Dwie kolejne bramki to są ponowienia stałych fragmentów, gdzie po prostu boimy się grać w kontakcie w polu karnym i tracimy bramki. I to jest na pewno element, na którym bardzo dużo musimy pracować, bo z samej struktury i organizacji gry straciliśmy jedną bramkę po ataku szybkim, gdzie strzelił Michał Bajdur po naprawdę fajnej akcji i indywidualnym dribblingu w polu karnym. No wiadomo, że szósta bramka to jest już 6-3, zamieszanie w polu karnym, okej, akceptujemy, ale no, takich bramek kuriozalnych nie są nieakceptowalne, tym bardziej, że zespół w tej strukturze pressingowej był naprawdę nieźle zorganizowany.
1: Podpisano umowy na dofinansowania dla lokalnych grup działania. Do 5 grup trafi ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania na ich projekty i działania. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Porokorym oraz członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
4: Przekazujemy dzisiaj dla 11 umów dla 5 lokalnych grup działania z komponentów funduszy europejskich rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Niezwykle ważne działania takie związane i z kulturą, i z dziedzictwem narodowym, i z opieką senioralną, i z opieką przedszkolną. Bardzo ważne podmioty, lokalne grupy działania, które są w centrum naszych małych ojczyzn. Znacie Państwo doskonale potrzeby swoich gmin, swoich powiatów, więc to pokazuje, jak środki europejskie w taki sposób bliski mieszkańców mogą być rozdysponowywane. My, szanowni Państwo, z panem marszałkiem, wydanym Dyjukiem, byliśmy przez popołudnie poniedziałkowe oraz cały wczorajszy dzień na konwencie marszałków w Płocku, gdzie mieliśmy wiele spotkań w tematyce niezwykle ważnej, czyli przyszłości funduszy europejskich po roku w perspektywie 2008-2034. Były spotkania i z panią minister Pełczyńską-Naucz, która jest odpowiedzialna za politykę spójności. Chciałem też państwa zapewnić jako właścicieli, jako kierujących lokalnymi grupami działania, że jednym z głównych postulatów, których my jako województwo jesteśmy liderem, to jest to, aby ten komponent rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność był w kolejnej perspektywie. Jestem przekonany, że te prace, które już troszkę trwają, ale przyszły rok będzie takim pracą, kiedy będą na takim etapie już bardzo konkretnym, że zakończą się sukcesem, bo niezwykle doceniamy to, że te środki europejskie mogą właśnie za państwa pośrednictwem być wydatkowane blisko mieszkańców, blisko jego potrzeb i dedykowane do tych konkretnych problemów, które państwo macie w swoim terenie. Gratuluję i życzę sukcesu w wydatkowaniu tych środków.
5: Po raz pierwszy chyba będę musiał powiedzieć, że po wystąpieniu pana marszałka trudno już cokolwiek uzupełnić, ponieważ objął całość tych kwestii, które w ramach RLK są realizowane, tak jak my wielokrotnie podczas spotkań czy konferencji przy okazji podpisywania umów czy na innych spotkaniach mówimy o tym, że z punktu widzenia naszego regionu, który ma doświadczenie także realizacji tej wielofunduszowej od 2014 roku, gdzie tylko dwa województwa w Polsce taką wielofunduszowość wdrażało, bo pozostałe województwa tylko opierało się na PROW-ie. Dzisiaj w tej perspektywie nasze doświadczenie tych dwóch województw rozprzestrzeniło się, że dzisiaj jest 10 województw. Oprócz tego, że rozmawiamy o przyszłej perspektywie, istotne również jest, w jaki sposób te środki będą wykorzystywane, jako będą właśnie przekazywane na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, ale to jeszcze jest przed nami. Dzisiaj cieszymy się, że te kilkanaście umów będzie podpisanych, 4 umowy mamy wkrótce podpisać z dwoma samorządami i to krok po kroku te pieniądze rozdysponowujemy, tak jak w tych konkursach, właśnie tak również i mi osobiście w miłych obszarach, jak kwestie związane z zagospodarowaniem turystycznych, pięknych miejsc na terenie waszych gmin, jak również kwestia związana z szeroko rozumianą edukacją, czyli wspieraniem tych, którzy będą z tych zagospodarowanych terenów w przyszłości korzystać.
1: W żłobkach województwa podlaskiego powstaną sale sensoryczne. Wojewoda podpisał umowę na nowe inwestycje w ramach programu Aktywny Żłobek. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, burmistrz Hajnówki Roman Kiendyś oraz wójt gminy Sokoły Radosław Choiński.
6: Spotykamy się, żeby przekazać opinii publicznej kolejne bardzo dobre informacje dotyczące naszego regionu. Podpisałem dzisiaj umowy w ramach nowego rządowego programu Aktywny Żłobek, Sale Sensoryczne 2026. Jak Państwo dobrze wiecie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało szereg różnych programów. Przede wszystkim znane nam czy Aktywny Maluch, czy Aktywny Opiekun Dzienny w gminie, ale były to programy, których i są to programy, których celem nadrzędnym jest wymazywanie tych tak zwanych białych plam związanych z dostępnością do opieki dzieci do lat 3. Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3. Proszę Państwa, to co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania. To, co chciałbym podkreślić, proszę Państwa, na realizację programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało przeszło 41,9 miliona złotych w tym roku. Jeżeli chodzi o nasz region, województwo podlaskie, całkowita kwota dofinansowania wynosi przeszło 1 100 tysięcy złotych i ostatecznie podpisane przeze mnie umowy dotyczą 16 instytucji opieki, 11 placówek samorządowych w 7 jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 5 instytucjach niepublicznych. Więc proszę Państwa, bardzo się cieszę, że możemy wspierać naszych najmłodszych mieszkańców. Bardzo istotny jest ten pierwszy świadomy rozwój dziecka, który nie dotyczy książek czy innych elementów, ale raczej takiego bardziej zmysłowego poznawania świata. Po to został przygotowany ten program właśnie związany z salami sensorycznymi. Bardzo liczę na to, że samorządowcy w kolejnych edycjach będą chętnie korzystali z tego programu i tych miejsc sal sensorycznych na terenie naszego regionu będzie powstawało coraz więcej.
7: Żłobek samorządowy w Hajnówce istnieje od 2019 roku. Powstał w związku z potrzebą tutaj naszych mieszkańców, żeby tutaj była bezpieczna opieka dla właśnie najmłodszych naszych. Jak co roku staramy się ten nasz żłobek uatrakcyjniać, modernizować. W 2025 roku żeśmy wyremontowali plac zabaw, pozyskaliśmy na ten cel 300 tysięcy złotych. Wybudowaliśmy nowe urządzenia do zabaw, co przede wszystkim na bezpiecznej nawierzchni, żeby dzieci się czuły właśnie przede wszystkim bezpiecznie. Obecnie żłobek liczy 104 miejsca, w tym roku Częszcza do żłobka 86 dzieci. Jak wspomniałem, co roku staramy się modernizować. W tym roku się bardzo cieszę, że przystąpiliśmy tutaj do programu zmodernizowania właśnie sal sensorycznych. Na ten cel pozyskaliśmy tutaj z programu rządowego ponad 66 tysięcy. Myślę, że to będzie służyło dla najmłodszych poznawania tutaj świata, doświadczania od najmłodszych lat właśnie tutaj przez zmysły, ale również i dla kadry, która będzie mogła prowadzić nowe zajęcia.
8: Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pozyskane środki w ramach dofinansowania. Cieszę się, że jako przedstawiciel gmin wiejskich mamy możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań i że te środki trafiają właśnie na gminy wiejskie. 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się. Ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażać. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń. I to jest budujące, z tego się cieszymy, liczymy na dalsze wsparcia i bardzo serdecznie dziękujemy. Niech te środki będą jak najlepiej wykorzystane z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach.
1: Już jutro odbędzie się pierwsza sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego po wakacjach. O tematach, które zostaną podjęte, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski.
9: To, co przewiduje porządek, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to przede wszystkim informacje. Informacje dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych, nowego dyrektora, pana Marka Masłowskiego, o tym, jaka jest sytuacja w Lasach Państwowych.

0: będzie informacja zarządu województwa o tym, co dzieje się w PKS Nowa. Jak wiemy, nowy zarząd z wielką aktywnością zabrał się do poszukiwania nowych połączeń komunikacyjnych, do pozyskania nowego taboru. Natomiast czy to już rzutuje na wyniki finansowe, no to myślę, że zarząd województwa zechce nam tę informację przybliżyć. Będziemy też podejmować decyzje dotyczące finansów województwa, zmian w budżecie. Planowane jest duże przesunięcie środków ponad 7 milionów złotych z priorytetu badanie i rozwój w funduszach dla Podlaskiego na projekty związane ze zdrowiem, przede wszystkim ze zdrowiem, bo ponad 4 miliony złotych, ponad 4,5 miliona złotych oraz kulturą i turystyką ponad 2 miliony złotych. Z innych spraw no też podejmiemy uchwały o zwiększeniu środków finansowych na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, a mianowicie wpłynął wniosek z Dąbrowy Białostockiej na założenie nowego zakładu aktywności zawodowej. Chcemy wesprzeć ten uruchomienie tego zakładu kwotą ponad 600 tysięcy złotych. No, poza tym wysłuchamy również informacji o wdrażaniu kontraktu wojewódzkiego. Kontraktu, który zawsze jest podpisany między rządem a samorządem województwa. Będzie to informacja o zmianach czy nowych inwestycjach, które zostały zrealizowane w komunikacji, czyli na naszych drogach, w zdrowiu, energetyce i innych dziedzinach, którymi objęty jest kontrakt. Także serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia obrad sejmiku. Myślę, że jak zawsze będzie ciekawie.
1: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
2: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Suwalski folklor jest bardzo różnorodny, a dzięki temu bardzo ciekawy. A jeszcze ciekawszy jest, gdy wykonują go dzieci. Właśnie taki jeden z nielicznych, nazwijmy to, ewenementów jest w Rudce Tartak. O zespole Szeszupiaki rozmawialiśmy z instruktorką zespołu Beatą Szyszko-Anzulewicz.
3: Zespół Szeszupiaki. Takiego zespołu, szczególnie tak młodych osób, to chyba w regionie nie ma.
4: Mamy swój zespół, tak, Szeszupiaki, dziecięco-młodzieżowy, nazywam to zespół. Jest w gminie Wiżajny, Szuwarki też, ale tam nie ma tak młodych dzieciaczków. Tam już raczej skupiają się młodzież, o może tak. A ja faktycznie zawsze lubiłam z dziećmi pracować i zespół Szeszupiaki to od zawsze to są dzieci w wieku przedszkolnym i aż do podstawówki. Chociaż zdarzyło się tak, że miałam w składzie trzy dziewczyny, które były z nami aż do matury i na dożynkach już oficjalnie u nas w gminie we wrześniu wtedy podziękowałam im za prawie 10-letni staż w zespole, także to było takie wydarzenie, to jedyny raz, kiedy tak długo dziewczyny były, ale to po prostu lubiły przebywać z nami, lubiły śpiewać, jeździć i to je trzymało, one po prostu nie mogły się odważyć na to, żeby odejść od zespołu, a już potem wiadomo, matura, studia, więc każda gdzieś tam się rozjeżdżała i to już plany jakby życiowe wymusiły to odejście, tak.
3: To tak naprawdę uczestniczyły w życiu zespołu praktycznie całe życie, swoje młodzieńcze lata, więc na pewno i sam zespół nie jest aż taki młody, jeśli chodzi o historię, prawda?
4: No tutaj to tak, zespół ma 23 lata, w tym roku będzie obchodził, bo powstał w lipcu, w wakacje 2002 roku. Ja wówczas organizowałam taką bardzo dużą imprezę, największą w regionie, to było przyjechało Wesele, czyli koncert przyśpiewek rubasznych, żartobliwych i weselnych. I wymyśliłam sobie, że muszę pokazać oprócz całego wesela, aktu tam i tych bryczek i błogosławieństwa, wszystkiego tego, co się wiąże z tradycją weselną. Chciałam pokazać, że dzieci przecież też były na wsi, w rodzinach, tak? Ale co one robiły w czasie tego wesela, prawda? I taki pomysł mi się zrodził. Ogłosiłam tam, już nawet nie pamiętam, jak ja to zrobiłam, że chcę właśnie z dzieci stworzyć taki zespół, jak chcecie wystąpić, wakacje. Nawet i osoby, które przyjeżdżały tutaj gdzieś tam do babci, tak, to mogły wystąpić, że wcale nie

0: nie były tutaj od nas. No i wtedy chyba 16 dzieci mi się tam zebrało. No i ja z nimi zrobiłam taki jakiś tam, no to śpiewanie tych pieśni takich weselnych, ale dostosowanych do wieku dziecięcego. No i impreza się odbyła, zaśpiewaliśmy. Wtedy jakieś tam stroje lniane pożyczyłam, jeszcze pamiętam od pani Małgosi Danielewicz ze świetlicy w Wiżajnach, nie, bo ona tam miała zespół taki dziecięcy. No i wakacje minęły we wrześniu. Przychodzą do mnie do świetlicy, one chcą nadal śpiewać. No i tak to się zaczęło. Chciałam, jakby myślałam o jednorazowym takim występie. No i trwa to do dzisiaj po prostu.
1: To bardzo piękne, że to jednak no, młodzież, że dzieci same przyszły i powiedziały, że chcą śpiewać. No bo jednak tak mi się wydaje, że chyba trochę trudno tą młodzież, te dzieci zmobilizować do śpiewania pieśni bardziej takich tradycyjnych, które tak naprawdę śpiewały dzieci, ale też 70-50 lat temu.
0: Tak, to nie jest wcale takie łatwe, to prawda. Czasami bywało tak, że dziecko na przykład, najczęściej to taki jakiś tam młody człowiek przychodził śpiewać i na przykład po pierwszym publicznym występie niektórzy rezygnowali, ponieważ ktoś tam, rówieśnicy, wyśmiewali się z nich, tak? Ale były też i osoby takie bardzo pewne, wartościowe, które znały swoją wartość i nie obchodziło ich to, że ktoś tam się śmieje. No się śmieje, to się śmieje, ja śpiewam, bo lubię, tak? Część z tych dzieci, które przez te wszystkie lata się przewinęły w zespole, to były też dzieci albo wnuki, albo dzieci osób, które śpiewały w dorosłym zespole, bo nie oszukujmy się, ta kontynuacja i ta tradycja śpiewania w rodzinach jest do dzisiaj, tak? Jak śpiewa babcia z dziadkiem, no to przecież wiadomo, że jak ta babcia z dziadkiem pilnują wnoczęta, to śpiewają im tam, tak? I gdzieś tam już od kołyski te dzieci słyszą ten sposób śpiewania, albo samo to, że babcia z dziadkiem jadą na próby i co wtorek, tak? A raz nie pojedzie, to wnuczka krzyczy: babciu, a czemu ty nie pojechałaś na próbę, tak? Czyli to dziecko już ono było jakby no przygotowane do tego, że w tym życiu kulturalnym gminy się uczestniczy, tak? Czy jest trudno dzieci utrzymać? Te dzieci, które lubią śpiewać, to one jakby mają u mnie w zespole możliwość śpiewu nie tylko pieśni ludowych, ale my śpiewamy wszystko. Dzieci śpiewają też pieśni rozrywkowe, dziecięce, tak? Śpiewamy też pieśni patriotyczne, śpiewamy wielkopostne, czyli wszystko to, co jakby jest śpiewane przez w regionie, to my to wszystko śpiewamy. Myślę sobie zawsze, że to, że dzieci mogą śpiewać też piosenki takie, które chcą, które im się podobają, poza ludowymi, to też jest to, co pozwala im jakby tutaj spokojnie w tym zespole funkcjonować i osiągać sukcesy.
1: To takie też wyrażanie siebie poprzez zaproponowanie takiej piosenki, więc to jest bardzo motywujące do pracy, bo w wielu, nawet nie tylko w takich zespołach, ale w innych jakichś środowiskach, właśnie w grupach, często jest tak, że jeżeli wykażemy się jakąś inicjatywą i ktoś ją poprze, ktoś szczególnie starszy czy nasz przełożony, no to jednak ta motywacja jest jeszcze większa, żeby to robić, więc bardzo fajny pomysł, bardzo fajne podejście. A ja właśnie chciałam zapytać, co śpiewacie? Jakie piosenki? I też właśnie podpytam o te pieśni typowo ludowe, regionalne. Czy łatwo jest przekonać dzieci do śpiewania właśnie akurat ludowej piosenki, jeśli mają przed wyborem obok jeszcze inne różne rozrywkowe?
0: Z tym nie ma problemu. Ja przynajmniej problemu nie mam, ponieważ dzieci wiedzą, jak przychodzi dziecko z rodzicem, że chce do zespołu, to ja po prostu od razu mówię, że jest to zespół, który śpiewa wszystko, czyli nie tylko rozrywkowe, ale i ludowe, ale głównie z nastawieniem na ludowe, tak? Bo jak nastawiona jestem na kontynuację pieśni Szeszupy. Czyli u nas jest to tak, że dorośli śpiewają swoje pieśni, część z tych pieśni, które dzieci mogą śpiewać ze względu jakby na swój wiek, tak, śpiewają też i szeszupiaki, bo wiadomo, że o miłości, o jakich tam zdradach, tak, które śpiewa szeszupa, dzieciom no nie przystoi o takich rzeczach śpiewać, tak, bo to jeszcze nie dla nich, więc zawsze staram się dobierać takie teksty, które no są dostosowane do ich wieku. I na przykład w tym roku jedziemy na festiwal ogólnopolski do Kazimierza Dolnego, tak, bo w ubiegłym roku wygraliśmy kwalifikacje, więc od razu po wygranej wielka euforia i radość, tak, że będziemy reprezentować tutaj nasz region suwalski, tak, na ogólnopolskim festiwalu. Wielkie wyzwanie, ale ja po prostu od razu mówię, słuchajcie, cały rok mamy na to, żeby przygotować się z pieśniami ludowymi, więc bardzo ograniczymy śpiewanie piosenek innych, ponieważ musimy tam pięknie się zaprezentować. I nie ma żadnego sprzeciwu, tam nikt nie jęczy, nikt nie kwęka, nikt nie stęka, po prostu dostają teksty, śpiewamy razem, siadamy, ćwiczymy i nie ma z tym problemu. A dodatkowo są różne konkursy dla dzieci, no ciągle są, tak? Są i na żywo, są i online, gdzie niektórzy po prostu, którzy chcą jeszcze dodatkowo przychodzić poza próbami zespołu i indywidualnie przygotowywać, to ćwiczą sobie piosenki rozrywkowe, tak? Czyli jakby to można równolegle robić, tylko mówię, to nie robią wszyscy, bo to są tylko ci, którzy lubią bardzo śpiewać i chcą, tak, poświęcić swój dodatkowy czas na to, żeby przychodzić dodatkowo i ćwiczyć.
1: A jak właśnie przebiegają próby z takimi dziećmi? Czy ciężko jest przykuć ich uwagę, skupienie?
0: W tych czasach tak. Ponieważ dzieci są bardzo jakby no przebodźcowane, może tak to powiem, one ciągle potrzebują, żeby coś się działo, żeby coś się kręciło, to tu, to tam, tak? One jakby tak, jak siedzą spokojnie, to nie mówię, że wszystkie, ale niektóre widać, że to zaczyna im jakby już za długo, więc trzeba gdzieś tam przerwę zrobić albo przywołać do porządku, tak? Ale to nie jest jakieś takie uciążliwe, bo ja jestem też nauczycielem w szkole, więc widzę na przestrzeni już 30 lat, jak ponad pracuję, że te dzieci są inne są czasy, więc wiadomo, inaczej się je wychowuje, że to wszystko idzie z duchem czasu i się do tego trzeba dostosować. Natomiast jak przebiega w ogóle sama próba i jakie są trudności? Młodsze dzieci, które przychodzą, bo przychodzą dzieci, które nieraz są w wieku 5 lat, 6, które jeszcze nie umieją czytać, tak? Więc trudność polega na tym, że tak naprawdę każdy tekst muszę z nim wypracować, jak to się mówi, na piechotę, tak? Czyli kilka razy powtarzać, żeby to dziecko nauczyło się na pamięć. No bo ten, który czyta, dostanie kartkę z tekstem, śpiewam melodię, i to jest kwestia tam paru minut, paru powtórzeń i ten, co umie czytać, już on ją zaraz śpiewa. A z tym maluszkiem, no na piechotkę po prostu trzeba usiąść. Ja wtedy robię spotkania indywidualne, jak przychodzi nowy tam członek zespołu, szczególnie jeszcze jak taki mały, to po prostu siadamy, ja i on, i tołkujemy, powtarzamy i aż się nauczy. No teraz też technologia pozwala na to, zresztą już dawno, że można nagrać, tak? I dziecko tam po prostu sobie potem w domu siedzi, mama tam mu na telefonie włączy, na przykład temu małemu, i jak sobie w domku pośpiewa, to szybciej to idzie.
1: Są starsi, są młodsi, to proszę powiedzieć, ilu was jest, w jakim wieku, czy jest więcej dziewczynek, czy może więcej chłopców, a może porówno?
0: Obecnie w zespole jest 15 osób, w tym roku jedna dziewczynka nam odeszła. Mamy 3 chłopaków, 4, przepraszam, no bo ten jeden jakby mutację przechodzi, a pozostałe to są dziewczynki. Najmłodsze dzieci chodzą do klasy 2, a najstarsze są w 8 klasie, czyli jakby prawie cała podstawówka.
1: Cała podstawówka, więc w sumie też patrząc właśnie na dzieci, to jest dosyć duży rozstrzał wiekowy. Jak one się dogadują między sobą?
0: Rozstrzał jest, tak, to prawda. I na próbach często to widać, bo te młodsze skupiają się gdzieś tam ze sobą, tak? Biegają tam, wygłupiają się, tak? A starsi, wiadomo, gdzieś tam usiądą już w tych telefonach, to coś tam oglądają. No i mają inne tematy i często tak jest, że one się tak może nie integrują, nie? Co było z 20 lat temu, 15, jak były poprzednie jeszcze składy, to naprawdę ja byłam pełna podziwu, że te starsze dziewczyny opiekowały się tymi młodszymi. Nie było problemu, żeby z nimi tam usiąść, porozmawiać. One, nawet te młodsze nieraz to na kolana, jak do jakiejś tam starszej siostry szły, nie? Teraz ta młodzież jest troszeczkę inna, ale myślę, że to też wynika z tego, że jeśli dziecko ma, starszy powiedzmy, ma w domu młodsze rodzeństwo, to ono jest przygotowane, ono jest przyzwyczajone do tego, że tym młodszym trzeba się zajmować, że czasami właśnie trzeba przytulić, na kolana wziąć, czy coś tam mu pomóc, herbatkę posłodzić, czy tam powieszać, tak wiadomo, takie rzeczy jak na próbie tam robimy. A są takie dzieci, które nie mają rodzeństwa i one po prostu nie wiedzą jak postępować, nie? Ale jak my gdzieś tam wyjeżdżamy, to ja zawsze te starsze proszę, żeby się opiekowały, zobaczyły. Jak widzisz, że gdzieś tam stoi samo, to podejdź, zapytaj, nie zostawiaj go nigdy samego, tak? Jeśli gdzieś tam płacze, to no, to już takie sprawy wychowawcze, tak? Ale no, troszeczkę ten rozstrzał taki no, wiekowy no, sprawia, że nie zawsze one są razem, tak? Jakby w tym czasie wolnym, że tak jednak troszeczkę gdzieś tam oddalają się.
1: Wspomniała pani wcześniej, że dzieci na samym początku przyszły same i powiedziały, że chcą śpiewać. A jak to wygląda teraz? Ciężko jest zwerbować dzieci do zespołu?
0: Jak na przykład odchodzą starsi, co na przykład tak myślę, że teraz jak mam te dziewczyny w 8 klasie, no to podejrzewam, że ich uczestnictwo w zespole, jeszcze ich nie podpytywałam, ale no domyślam się tego, że samo to, że będą większość czasu spędzać poza gminą, tak, że do domu będą wracały wieczorem, więc to śpiewanie pewnie gdzieś tam pójdzie w odstawkę, może na jakieś takie ważniejsze tylko okazje, więc prawdopodobnie będzie to tak, jak zawsze robię, że we wrześniu, jak zaczyna się rok szkolny, kiedy wszyscy są jeszcze pełni poweru po wakacjach i tacy chętni, ogłaszam nabór do zespołu i wtedy dzieci przychodzą, robię tutaj jakieś takie przesłuchania i na ogół większość gdzieś tam dostaje się, bo prawda jest taka, że jak człowiek rozpoznaje na przykład, że się śpiewa 100 lat i wie, że to jest pieśń na urodziny, to znaczy, że słyszy, tak? I że z tego będzie materiał do pracy. Pewnie, że łatwiej jest i fajniej, kiedy te dzieci przychodzą takie już uzdolnione, tak? Gdzieś tam mają już to w genach. Ale z każdego można zrobić śpiewaka i ja już o tym wiem, bo tyle lat pracuję. Przyjmowałam nieraz dzieci takie, które gdzieś tam ojej i fałszowały i nieczysto było i w ogóle i tak nieraz zastanawiałam się, ojejku, czy ja dobrze zrobiłam, że ja go wzięłam. Ale te indywidualne ćwiczenia wokalne nie sprawiają, że po prostu dziecko rozwija się, uczy się śpiewu, uczy się czystego śpiewu, poprawnej emisji, tej dykcji. To wszystko jakby, no tak, przyznam się, moja praca. Więc jakby wiem, że można zrobić z każdego śpiewaka. No i śpiewamy.
1: A proszę powiedzieć, jak wyglądają wasze stroje? No bo w zespołach starszych, no to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda ta osoba, tak, śpiewająca w tych zespołach dorosłych. No ale dziecięcy, to tak jak mówiłam wcześniej, trochę taki mały ewenement, jeżeli chodzi właśnie o śpiewanie, przede wszystkim ludowe. Więc jak te dzieci wyglądają na scenie?
0: Zespół Szeszupiaki, kiedy zaczynał swoją przygodę, no to wiadomo, to były też i dzieci młodsze, chociaż no były dziewczynki już takie nastolatki, tak? Ale generalnie to strój lniany, tak? Czyli tak, małe dzieciątka to takie tam do 7-8 lat, czasami do 9, jeszcze zależy jak tam wygląda, tak? Bo nieraz dziecko jak jest duże i tęższe, no to już wtedy się ubiera go w bluzkę i spódnicę, czy tam bluzkę i spodnie lniane. Natomiast dziewczynki takie do tam 9 roku życia to w takich sukieneczkach lnianych, przewiązane sznureczkiem, tak? Tutaj w talii i wianuszek do tego i tyle. Czyli lniane, ponieważ dzieci w dawnych czasach w takich jakby latem powiedzmy chodziły w takich strojach. To był taki strój do pracy, bo dzieci przecież pracowały pasąc no, gęsi czy tam inne jakieś zwierzątka, tak, gdzieś tam na polu, więc to był taki codzienny strój. No właśnie, codzienny, więc ja też postawiłam na tę codzienność, tak, ale wiadomo, że dzieci jak szły do kościoła w takim odświętnym stroju, no to nie szły w lnianym, tylko miały no troszeczkę inny strój. strój. I w momencie, kiedy dla zespołu Szeszupa mieliśmy szyć stroje, to była sprowadzona tutaj do gminy Rutka Tartak na 3 dni taka pani doktor etnograf, etnokostiumolog, tak naprawdę pani Barbara Kaznowska, która odwiedzała najstarszych ludzi w naszej gminie i podpytywała o stroje, tak? Niektórzy pokazywali jakieś tam zdjęcia, opowiadali gdzieś tam. Nawet jeden pan to poszedł do ula i przyniósł, bo gdzieś tam na zimę jakimiś starymi portkami miał jeszcze resztkami, gdzieś tam przytkane, ocieplone tam dla tych pszczółek, tak? I na tej podstawie jakby pani doktor Kaznowska odtworzyła dla nas stroje. I wśród tych strojów odtworzonych był strój dla takiej babci, dla młodej mężatki, ale też i dla panienki i kawalera. I te dziewczyny nastoletnie występują właśnie w takim stroju nastoletnim, czyli powiedzmy takiej panny, która albo już jest gotowa do zamążpójścia, albo lada moment będzie, tak? Czyli u nas jest to taka bordowa, długa spódnica, z halką oczywiście pod spodem, biała bluzka, troszeczkę ozdobiona jakimś tam białym haftem czy koroneczką, kamizelka błękitna, tak jak wody naszej Szeszupy, przepływającej przez Rutkę Tartak, czerwone korale i wianuszek.
1: Ser, masło, wędliny, owoce, warzywa. To wszystko znajdzie się w lodówce. No ale właśnie, jak dokładnie to przechowywać? Co można przechowywać w lodówce? Co można mrozić, a czego nie? Na te i na inne pytania odpowiedziała nam Urszula Bujkowska z suwalskiego sanepidu.
2: Co przechowujemy w lodówce, a co powinno leżeć poza lodówką?
3: Oczywiście tutaj najważniejsze jest to, abyśmy mięsa, sery, produkty mleczne przechowywali w lodówce i niektóre też warzywa i owoce. Ale chciałabym tutaj wspomnieć, że na przykład ogórki, czosnek, pomidory, świeże zioła, awokado na przykład, ananas czy cytrusy bądź też banany możemy przechowywać poza lodówką.
2: Przechowywanie produktów w lodówce to jedno, ale w jaki sposób je przechowywać w lodówce? Co gdzie układać? Bo często nawet jest tak, że te półki nawet w lodówkach są oznaczone, a no nie oszukujmy się, no nie zawsze się do tego stosujemy, albo na przykład jeżeli jest możliwość, to nawet czasami przekładamy te półki, żeby było nam wygodniej, ale co powinno się znajdować na przykład na najniższych półkach, czy nawet na tych najwyższych?
3: Muszę tutaj wspomnieć, że odpowiednie rozmieszczanie produktów w lodówce wpływa na ich trwałość. Chodzi tu przede wszystkim o to, że w różnych miejscach lodówki panują odmienne temperatury. Więc jak poukładać te rzeczy w lodówce tak, aby nasza żywność była dla nas zdrowa, aby produkty były trwałe, to może zacznijmy od górnych półek. Powinniśmy tam przede wszystkim układać przetwory, dżemy, konfitury, ale też możemy włożyć tam przetwory mleczne, jogurty, kefiry czy też maślanki. Tutaj jeżeli chodzi o kolejną półkę, czyli środkową, wkładamy tam produkty, które mają dość krótki termin ważności. Na przykład wędliny, sery, czy też jakieś dania gotowe, na przykład zupy, które oczywiście po ugotowaniu muszą być wystudzone, aby później umieścić je w lodówce. No i mamy te najniższe półki i tam umieszczamy żywność, która może zepsuć się dość szybko. Są to świeże, tak, jest to świeże mięso, ryby, owoce morza. Następnie mamy dolne szuflady. Muszę tutaj wspomnieć, że jest to miejsce, gdzie jest dość wysoki poziom wilgoci. Przeznaczone są one na przechowywanie świeżych warzyw i też owoców. W drzwiach lodówki układamy produkty, które potrzebują jedynie delikatnego chłodzenia. Są to na przykład soki w kartonach, jakieś napoje, albo też różnego rodzaju sosy. Natomiast na tych górnych balkonikach w drzwiach lodówki powinniśmy umieścić jaja.
1: No, ale oprócz jedzenia w lodówce przechowujemy je też również w zamrażarce. No i w sumie jak to jest z tymi mrożonkami?
3: Oczywiście mrożenie to taki jeden z najprostszych i najbezpieczniejszych sposobów na dłuższe przechowywanie produktów spożywczych. Czasami dzieje się też tak, że odmrozimy czegoś troszeczkę za dużo i kusi nas to, abyśmy schowali to z powrotem do zamrażarki, ale nie róbmy tego. Otóż dlatego, że mrożenie powoduje, że wszelkie procesy rozkładu produktu związane z działalnością enzymów i bakterii zostają zatrzymane. W trakcie mrożenia tak jakby ta część bakterii nam ginie, ale niestety pozostała część jest tylko uśpiona i niestety, ale budzi się gotowa do pracy wraz z rozmrożeniem danego produktu. I takie ponowne zamrażanie i rozmrażanie artykułu, na którym zdążyły się już nagromadzić, namnożyć całe kolonie bakterii, jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i może doprowadzić do zatrucia pokarmowego.
1: No dobrze, no ale jak już mamy coś zamrożonego, no to jak to rozmrozić? No bo to sprawa wydaje się prosta, no ale chyba jednak taka prosta zbytnio nie jest.
3: Aby odpowiednio rozmrozić dany produkt, po wyciągnięciu go z zamrażarki powinniśmy ułożyć go na jakiejś tacy czy włożyć do jakiegoś pojemnika i umieścić taki produkt w lodówce. I musimy pilnować, czy w tym pojemniku nie pojawia się wyciek z danego produktu. Jeżeli takowy się pojawi, powinniśmy go zlać, pojemniczek czy też taką tacę umyć i włożyć na niego z powrotem produkt. Jest to potrzebne po to, aby unikać tych bakterii.
1: A czy są jakieś wyjątki, które możemy ponownie zamrozić?
3: Istnieje taki wyjątek, mianowicie jeżeli wyciągnęliśmy na przykład jakieś mięso, tak, odmroziliśmy je i poddaliśmy je obróbce termicznej, upiekliśmy, ugotowaliśmy, możemy je ponownie zamrozić, lecz musimy pamiętać, żeby spożyć ten produkt w jak najkrótszym czasie.
1: Mięso ponownie możemy zamrozić, a co możemy mrozić po przyjściu ze sklepu, tak? Poszliśmy na zakupy, kupiliśmy rzeczy, no i co możemy włożyć do tej zamrażarki?
3: Możemy mrozić także oczywiście ryby surowe lub też ugotowane. Możemy mrozić pieczywo, owoce, lecz też nie wszystkie, bo na przykład takiego arbuza, który posiada duże ilości wody, w swoim składzie nie powinno się mrozić. Warzywa najlepiej jest zamrozić po ich ówczesnym blanszowaniu, na przykład marchewka, brokuł czy fasolka szparagowa. Możemy mrozić także zupy i sosy, tylko oczywiście po wcześniejszym ostudzeniu. I też należy pamiętać, aby mrozić produkty tak w szczelnych pojemnikach lub woreczkach. Należy też na takim woreczku czy pojemniku napisać datę, kiedy to dokładnie włożyło się dany produkt do zamrażarki. Mrozić nie powinniśmy oczywiście jaj, warzyw i owoców, tak jak już wspomniałam o wysokiej zawartości wody. Nie zamrozimy ogórka, sałaty, rzodkiewki. Po rozmrożeniu będą niesmaczne, stracą swoje wartości odżywcze, a też jeżeli wiadomo, jest coś niesmaczne, zostanie przez nas wyrzucone, co skłoni nas do uzupełniania zapasów. Także tutaj właśnie kwestia ekonomiczna. Nie mrozimy też gotowanych ziemniaków, majonezów i sosów na jego bazie, owoców cytrusowych i produktów mlecznych o dużej zawartości wody. Śmietany nie mrozimy, kefiru, jogurtu, dlatego że po rozmrożeniu niestety taki produkt się zważy i też będzie niesmaczny.
1: A jak to jest z żółtym serem?
3: Żółty ser możemy zamrozić. ale należy pamiętać o tym, żeby spożyć go właśnie jak najszybciej po takim zamrożeniu.
2: Powiedziałyśmy o wielu ciekawych produktach i o wielu ciekawych zasadach, no ale jak to jest z lodami?
3: W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych konsumentów chcielibyśmy przypomnieć, aby czas transportu zakupionych lodów był jak najkrótszy. Po to, by nie naruszać łańcucha chłodniczego. Lody czy też inne mrożonki najlepiej jest przewozić w torbach termoizolacyjnych, dzięki którym podtrzymana będzie odpowiednia temperatura produktu. Tutaj, jeżeli chodzi o przechowywanie lodów, to należy robić to zgodnie z deklaracją producenta, która mieści się na opakowaniu. I tutaj w przypadku lodów jest to zazwyczaj temperatura poniżej 18 stopni Celsjusza.
2: No to tak w ramach podsumowania, powiedzmy naszym słuchaczom, czym grozi niepoprawne przechowywanie żywności? Dlaczego warto przechowywać ją właśnie w ten sposób poprawny?
3: Nieprawidłowe przechowywanie żywności może prowadzić do naprawdę szeregu poważnych konsekwencji zdrowotnych, ale też ekonomicznych i środowiskowych. Tutaj, jeżeli chodzi o takie zagrożenie dla zdrowia, to niewłaściwe warunki przechowywania sprzyjają rozwojowi naprawdę wielu bakterii, pleśni czy też grzybów. No i niestety spożycie takiej żywności może prowadzić do zatruć pokarmowych i też do chorób układu pokarmowego. Kolejną tutaj bardzo ważną sprawą, którą chcę poruszyć, nieprawidłowe przechowywanie żywności doprowadza do utraty wartości odżywczych. I jeżeli przechowujemy produkty w zbyt wysokiej temperaturze, czy w wilgoci, czy też na słońcu, powoduje to właśnie degradację witamin i składników mineralnych, przez co niestety nasza żywność staje się mniej wartościowa dla organizmu. Też skrócenie trwałości produktów jest jedną z konsekwencji nieprawidłowego jej przechowywania, dlatego że powoduje to szybsze psucie się danych produktów, co prowadzi do większych strat, do konieczności po prostu częstego uzupełniania naszych zapasów. I też chcę wspomnieć, że zepsuta żywność niestety, ale przyciąga szkodniki, na przykład muchy, czy też gryzonie, które są nosicielami chorób, co może zagrażać nie tylko dla zdrowia człowieka, ale także zagraża higienie całego środowiska domowego, czy też przemysłowego. Chcę jeszcze wspomnieć, że dłonie i przybory kuchenne powinny być czyste podczas pracy z żywnością, na przykład podczas rozdzielania większych fragmentów na nieco mniejsze części.
4: Kruchość to najnowsza książka Marcina Silvanowa. Podlaski kryminał rozgrywający się właśnie na naszych terenach. O książce, jak i o samym procesie tworzenia rozmawialiśmy z autorem. Posłuchajcie.
5: Ze mną Marcin Silvanow, czyli wiadomo, nazwisko w Białymstoku już znane i to trzeba podkreślać, a tak naprawdę to twoja czwarta książka, która trafia na półki księgarni. No i proszę, tym razem pod tytułem Kruchość, do tego dochodzi jeszcze przypadek, który tam się przewija. No właśnie, troszeczkę o życiu i niezmiennie tematy zbrodnia, rozwiązywanie, komisarz Grodzki. Dzień dobry, tak w skrócie mówię o tym. Świeżutkie dzieło, tak?
6: Dzień dobry, cześć, tak. No 9 września miała miejsce premiera tej książki. Została ona wydana przez białostockie wydawnictwo Mowa, imprint wydawnictwa kobiecego. Ta książka inauguruje taką serię o nazwie Mroczne Podlasie. Jak nazwa wskazuje, rzecz się będzie działa na Podlasiu, ale rzecz nie będzie dotyczyła wyłącznie mojej książki. Moja jest pierwszą z tej serii. Kolejne tytuły gdzieś tam w przyszłości niedalekiej będą się pokazywały. A u mnie cóż, no tak jak mówisz, Mirosław Grodzki, komisarz białostockiej komendy miejskiej, oczywiście fikcyjnej jak najbardziej. Wydarzenia też fikcyjne, no ale cóż, to chyba nie do końca w takim sensie, że mogące się wydarzyć obok nas, a przynajmniej takie głosy czytelników do mnie już spływają, że to nie są rzeczy. Oczywiście jakby sama fabuła jest wymyślona, natomiast ta tematyka, która jest poruszona w książce według czytelników, to jest coś, co spokojnie się może wydarzać dookoła nas i tak jak niektórzy, co dla mnie bardzo miłe, mówią, że też pozostaje jakiś tam ślad w psychice, a chyba to jest najważniejsze wyróżnienie dla autora.
5: Akcja toczy się w górze koło Białegostoku, tak? Góra, miejscowość, coś
6: tak, tak, ale nie w tej faktycznej górze, która jest jakby nazwa góra była dla mnie wyłącznie inspiracją, po prostu podobała mi się. Może też trochę wyznaczała jakiś tam kierunek patrzenia, nie? Człowieka, no oczy martwej kobiety znalezione w lesie, bo takie miejsce, taka scena gdzieś tam się w tej książce też odgrywa, też są zapatrzone właśnie ku górze, może więc jakaś taka metafora, symbol, to stąd się to bierze, nie? Ale tutaj mamy tak, no mamy tak wymiennie, mamy i górę, i Białystok. Białystok troszeczkę mniej jest akcentowany, ale to nieustannie jest.
5: Z tych tytułów ten tytuł to taki najbardziej ulotny u ciebie, kruchość, właśnie jak to można tak powolutku rozszatować, bo zawsze jak coś się w książce dzieje, to wracamy do tego tytułu.
6: No tak, właśnie wczoraj też usłyszałem taki głos na temat tej książki, że początkowo komuś ten tytuł tak zgrzytał trochę, jakby nie o co to chodzi z tym kruchością, a dopiero właśnie wgryzając się w kolejne strony, a potem kończąc książkę, jakby wszystko wskoczyło na właściwe miejsce i się okazało, dlaczego tak. No więc ja może też nie chcę za bardzo tego uprzedzać i wyjaśniać, ale generalnie chodzi o kruchość ludzkiego życia na przeróżnych płaszczyznach, również na takich, że jeden drobiazg, jeden detal może zmienić naprawdę wszystko.
5: No ten słynny efekt motyla, nawet to, że nie książka, jedno zdanie zmienia życie, czyli faktycznie tak jest, tak u ciebie bohaterowie to odczuwają, tak się składa.
6: Wiesz, jest taki mem, nie mem, taki obrazek, on jest być może wymyślony, nigdy tego nie weryfikowałem, a dotyczy wydarzeń z 11 września, których rocznicę niedawno obchodziliśmy. To funkcjonuje sobie jako taki post, nawet przyjmijmy, że fikcyjny, być może on jest taki, ale to nie ma znaczenia, ponieważ on jest jak najbardziej prawdopodobny, a w tym takim, nie wiem, tak jak no, umownie powiedzmy, tym obrazku internetowym jest mowa o tym, że właśnie tego dnia ktoś tam nie zginął, bo tankował na stacji benzynowej, utknął w korku, wiesz, coś tam go rozbolało, jeśli nie wyjechał z domu, nie? Takie drobne te rzeczy, nie? Takie bardzo ludzkie, zupełnie jakieś niewyszukane, a dzięki temu ci ludzie dzisiaj żyją. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale spokojnie jestem w stanie wierzyć, że tak mogło być w wielu tam przypadkach.
5: Właśnie dlatego ten kawał, że wyszedł późno z pracy, więc musiał odwieźć syna, skończyło mu się paliwo w baku.
6: Tak. No i to są, wiesz, to nie są rzeczy wyssane z palca, one się wydarzają wokół każdego z nas tak naprawdę, w różnych przypadkach nieraz mówimy, a gdybym tak, to by było to czy to, albo gdyby nie to, to by się nie stało coś tam, tak? Ten jeden detal, nie? Ja znam taki przykład z życia właśnie, wiesz, wypadek śmiertelny, nie? Facet całe życie wracał drogą do domu, tam jakoś, nie? A tego jednego dnia stwierdził, że pojedzie, nikt nie wie z jakiego powodu inną drogą, no i wyjechała na niego maszyna, finał. Łatwo się domyślić, człowiek nie żyje, nie? Przypadek, nie?
5: Ten przypadek na łamach powieści też w zbrodniach po ogrywaniu sprawcy odgrywa pewnie dużą rolę, co u ciebie tak?
6: No tym bardziej, że zabójca w tej książce, który jest oczywiście, bo w kryminale wiecie jakieś musi, no to jakby on z założenia jakby wymyślił sobie coś takiego, że chciałby oszukać policję, żeby stworzyć powiedzmy zbrodnię doskonałą albo o tyle, o ile można doskonałą. No a ponieważ jest chyba jakaś taka ogólna prawidłowość, ona też nie jest jakąś szczególną tajemnicą, że ten zabójca to bardzo często, czy najczęściej jest to osoba znana ofierze, no to był punkt pierwszy rozważań tego mojego powieściowego zabójcy, aby to była osoba przypadkowa. I tak się właśnie dzieje. No a przypadkowo to nie może być sąsiad, nie może być z ulicy obok, tylko najlepiej gdzieś kilkadziesiąt kilometrów dalej mieszkająca osoba, nie? Zupełnie w żaden sposób z nim nie związana.
5: Czyli czyn zamierzony, osoba przypadkowa. Fajnie brzmi tak trochę.
6: No gdyby chcieć sobie panować, tak, no to jakoś taką zbrodnię, to pewnie trzeba wyjść według takiego klucza, który jest najmniej oczywisty, tak, no czyli właśnie chociażby jako punkt pierwszy, no to miałaby być osoba nieznana, nie?
5: Komisarz Grodzki tym razem ma sporo roboty chyba, bo tam parę losów się splata, parę osób, tak?
6: No wiesz, on przede wszystkim to ma sporo roboty z sobą samym, bo dowiaduje się, że jego siostrzenica, która w wypadku, który zresztą on spowodował ten wypadek, która no, usłyszy diagnozę, która powoduje, że prawie na pewno nie będzie chodziła w przyszłości, no to wiadomo, jest to coś, co go miażdży w jakiś tam sposób, no a on nie umie sobie z tym poradzić inaczej niż przez środki, które znieczulają trochę ból istnienia. No i właśnie z tym się zaczyna borykać na początku po to, żeby uciszyć ból, a potem coraz bardziej, żeby uciszyć ból przed tym bólem. No chyba tak to wygląda, jak no, taka mechanika każdego uzależnienia, bo z tym właśnie się zmaga Grodzki.
5: Komisarze u ciebie nie mają tak łatwo. Właściwie każda postać, która z czymś się zmaga, najpierw wewnętrznym ja, potem faktycznie okoliczności wszystkiego i ten pędzący czas. Jak to się buduje ciężko, a czy przyjemnie?
6: No właśnie, dla mnie to jest cała przyjemność budowania takiej postaci. Wiesz, bo ja jakby skupiam się nie tyle na akcji, która się dzieje wokół nas, a tej akcji, która się dzieje w nas. To, co rozmawialiśmy sobie chwilę przed rozpoczęciem zakończeniem naszej rozmowy tej na antenie, a jakby człowiek też nie jest wolny od tego, czego sam doświadczy. To, jak patrzymy na świat, jest bardzo często, najczęściej spowodowane tym, jaki ma bagaż własnych doświadczeń, nie? Z czym się sam boryka. Prozaiczna sprawa, ale nawet bolący ząb potrafi wpłynąć na twój dzień dzisiejszy, tak? Załóżmy, nie? Na twoje wybory, na sposób twojej jazdy samochodem, tak? Boli cię ząb, jedziesz bardziej nerwowo, gdzieś tam przyspieszasz, gdzieś zahamujesz, a teraz wiesz, a jedzie za tobą ktoś, kto się dopiero na przykład uczy, nie? No i teraz pomyśl sobie, w jakim stresie ona jedzie, nie? No, takie, wiesz, drobiazg taki, nie? No, ja myślę, że w ogóle przypadek jest rzeczą tak naprawdę niedoceniano, nie tak w ogóle. Myślę, że lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy, jest takie ładne dzisiaj słowo, sprawczy, że to my mamy 100% kontrolę nad własnym życiem. Natomiast mi im więcej lat przybywa z wiekiem, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że jest jakiś element niemierzalny w postaci szczęścia, przypadku, czegoś, czego się absolutnie nie da zaplanować. A co, gdyby to się nie wydarzyło, to całe nasze plany wzięłyby w łeb, nie? Ja może podam przykład. On nie jest idealny, ale jakiś jest. Himalajzm. Swego czasu interesowałem się tym jako teoretyk. W minimalnym stopniu, powiedzmy górami, troszeczkę wyższym jako praktyk, ale to dawno temu. Możesz przygotować się fizycznie, jak zechcesz, jak najlepiej. Nie schodzić z bieżni czy z siłowni. Możesz kupić najdroższy sprzęt świata. Jak nie będzie pogody, nie wejdziesz. To jest szczęście, nie? To powoduje, że wiesz, że ileś tam jest jakaś... O, może byłem kiedyś na Kaukazie, nie? A propos okna pogodowego i przygotowania. Weszliśmy, ale tylko dlatego, że pogoda nam sprzyjała. Ludzie, którzy wchodzili za nami na górę, to już zresztą wychodziliśmy tego samego dnia, tylko my rozbiliśmy obóz troszeczkę wyżej. I dzięki temu nie spanikowaliśmy, bo już widzieliśmy, że idzie załamanie pogody, ale że prawdopodobnie jeszcze zdążymy. I tak się stało. Oni byli ciut niżej, ale ty ciut wystarczyło, aby już nie weszli, bo ta pogoda łamiąca się właśnie, ta nadciągająca burza śnieżna ich powstrzymała. I to dosłownie godziny, dosłownie metry zadecydowały o tym. Byli tak samo przygotowani, może lepiej niż my. Zabrakło tego ludzkiego szczęścia, nie? Zaplanujesz to? W żaden sposób. No więc ja też uważam, że w żaden sposób nie jesteśmy tak zupełnie panami czy kowalami swojego losu.
5: A to ciekawe, to już wychodzisz poza takim mrocznym Podlasiem i zbrodnią, takim, no, taki uniwersalna rzecz, odwieczne pytanie, czy planujemy, czy rządzi przypadek, gdy można sobie nad tym się pochylić, taki uniwersalny motyw.
6: Taki mój chyba plan, żeby starać się do tego kryminału, który dosyć takim pojemnym gatunkiem, ale przemycać jakieś takie rzeczy właśnie uniwersalne, bo w nich dostrzegam wartość. Jestem już w takim wieku, że mam takie pragnienie, żeby coś tam po sobie zostawić, żeby to nie była książka jakaś tam, tylko też książkę konkretna z czymś, tak? Z jakąś tam zawartością, nie wyłącznie rozrywkową.
5: No to przypadek równa się kruchość, skoro nic nie możemy tak faktycznie ten czynnik, tak jak mówisz, właśnie niemierzalny i tak dalej.
6: Tak. Tak, to dobre równanie.
5: A jeszcze taki jest podtytuł tam u ciebie, że przypadek jest mostem czy pomostem między cnotą a zbrodnią. Bardzo rozszerza nam pole patrzenia.
6: Oczywiście, można potraktować to jako tylko chwytliwe hasło reklamowe. Jeśli tak zadziała, to oczywiście świetnie, bo zachęcam do kupowania tej książki, ale też jest chyba w tym coś, co powoduje, że łatwo sobie wyobrazić właśnie, jak niewiele nas dzieli, nawet nas, nie? Od tego, żeby zrobić coś złego, mówiąc krótko. To jest tylko kwestia okoliczności potrzeby. Zresztą ten sam czyn może być w pewnych okolicznościach, ten sam czyn zły, powiedzmy, obiektywnie zły, w pewnych okolicznościach może być usprawiedliwiony, nie? Mamy jako ludzie takie poczucie, wiesz, są takie obrazki, gdzieś tam też w sieci widziałem już kilka razy, nie, wiesz, jakaś sprawa, nie wiem, gość tam skrzywdził jakieś, powiedzmy, dziecko, tak, jak rodzic wymierza sprawiedliwość po swojemu, temu sprawcy, no to już tak jakoś nie potępiamy tego rodzica za mocno, prawda?
5: No, faktycznie.
6: A zbrodnia jest zbrodnią, nie?
5: Na ile ci teraz przy czwartej powieści łatwiej budowało się postać niż przy pierwszej? To już jest Marcin Silvanow dużo taki dojrzały, czy patrzący inaczej, czy z dystansem, bez presji, a może z presją, bo to czwarta książka, czy?
6: Wiesz co, bez presji jako takiej, ponieważ mnie żaden czas tutaj nie gonił. Znaczy w końcowej fazie już tak mnie lekko zaczął poganiać, bo zobowiązanie wobec wydawnictwa, ale początek był taki, że mnie totalnie nic nie goniło i to daje się ten świetny komfort, w którym pracuję sobie jak, wiesz, chcę. A dodatkowo też to, że jakby chciałem dać rzecz jak najlepszą, nie? Po prostu z tego, co mógłbym w ogóle wymyślić. I to też powodowało, że się zwyczajnie starałem. Nie? Tak na początku mówię bez presji, potem troszeczkę, ale to jakoś tam nie zaburzało, nie wpływało tam mocno. To może tak udawało fajną perspektywę, żeby też się nie rozleniwiać, mówiąc krótko, tylko gdzieś tam sobie tę granicę postawić. Nie? No, ale tak chyba łatwiej mi się pracowało. Też, no, jestem bogatszym o doświadczeniu w kilku książek, więc mniej więcej wiem, co robić, a czego nie robić, a przynajmniej mi się wydaje, że wiem. A absolutnie nie pokusiłbym się o doradzanie komukolwiek w tych sprawach. Nie?
5: Ktoś tam pisze w komentarzach, że kruchość troszeczkę taki beletrystyka i też inna powieść i zostawia z takim pytaniem człowieka, wybiera ślad, więc też tak na to patrzysz, tak...
6: Tak, no wiesz, jak czytam takie głosy, to znaczy myślę sobie w duchu, no teraz mówię to głośno, że o to właśnie chodziło. Takie było moje zamierzenie od początku, to nie jest efekt uboczny, nieplanowany, tylko tak, taki był właśnie mój cel. Tak spoglądam trochę tak w kierunku tej literatury pięknej, no i takiej niegatunkowej, no i tak zobaczymy, co to z tego będzie. Tak ruchu się z takim krokiem w tym kierunku, zobaczymy.
5: To jeszcze zapytam, jak pracuje pisarz, bo mnie to tam zawsze czytelników w ogóle ciekawi, nie wiem, siadasz, to musi być drink, piszesz rano, wieczorem, piszesz przez godzinę, piszesz kiedy najdzie, właśnie, ten element pracy, no bo to...
6: No wiesz, ja mogę mówić o tym wyłącznie, jak to u mnie wygląda, u ciebie, w moim przypadku. Tak. Przypuszczam, że u osób, które żyją z pisania, to wygląda zupełnie inaczej, ale u mnie to jest tylko dodatek do codzienności. No i to, tak jak nazwa wskazuje, dodatek do codzienności musi być gdzieś tam wciśnięty pomiędzy te obowiązki codzienne, więc wiesz, no przychodzi wieczór, no bo wtedy jakoś tak najłatwiej mi się myśli. Wszystkie rzeczy już są gdzieś tam na bok zepchnięte, powiedzmy tak, najbliżsi idą spać, no a ja idę pisać, nie? No to też jest trochę taki dyskomfort, nie? Bo wieczorami to by się chciało czasami zwyczajnie sobie poczytać, to czytam, to nie? A wiesz, a trzeba pisać, nie? No nie trzeba, można nie pisać, no ale jak się chce, żeby coś powstało, no to innej drogi nie ma.
5: To Kruchość tak mniej więcej ile czasu powstawała?
6: Wiesz co, tak dokładnie chyba tego nie mierzyłem, ale ja to tak zawsze przyjmuję, że u mnie książka to mi więcej ciąża, nie? Czyli tak gdzieś pewnie z 9 miesięcy.
5: A no tak, Kiśka, mówiłeś o tym, tak, taka rzeczywiście tak. Ciąża.
6: No tak mniej więcej.
5: No, no tak, szybciej się nie da, to takie musi to dojrzeć i urosnąć po prostu, no.
6: No plus to, że ilość tego czasu, które mogę poświęcać na pisanie jest jakoś tam ograniczona, no to siłą rzeczy, tu wiesz, jakby taka arytmetyka, pewnie da się to zrobić efektywnie, ale czy jakieś gonia.
5: No bo Marcin niezmiennie jest detektywem prywatnym, pracujesz na co dzień i tak dalej. Czy tu mogę coś zahaczyć, dzieje się, możesz się zgłosić?
6: Aha, no tak, oczywiście. No ja ten zawód wykonuję już 12 lat, jakoś tak mniej więcej. No, przeróżnych sytuacji doświadczyłem wiele, no myślę, że wciąż się spotykam. Znaczy z rzeczami może nowymi to nie, no, ale wiadomo, że spektrum tych działań, które tam gdzieś tam realizuję, jest naprawdę dosyć szerokie. Czy to w sprawach takich, wiesz, czysto międzyludzkich, to chyba to są najczęstsze na Podlasiu czy w Białymstoku. Bo takie dużo bardziej skomplikowane, powiedzmy, o charakterze gospodarczym, ale to już tutaj mniej dla firm białostockich, częściej dla firm gdzieś tam z Polski pracuje. Tak, tak, także cały czas można do mnie z tym przyjść, nie? I jakoś spróbujemy zaradzić.
5: Polecamy Kruchość, można o to spotkać, można poczytać. Gdzieś te wątki tam pewnie się splatają, właśnie poczynania Grodzkiego i te twoje, gdzieś tam powiedzmy, może teraz mniej niż tam tych poprzednich.
6: Wiesz co, chyba więcej na płaszczyźnie takiej ludzkiej niż na płaszczyźnie ludzkiej. Zawodowej, nie? No, choćby z tego względu, że Grodzki jest komisarzem policji, a ja policjantem nie jestem, ani nim nie byłem, no więc choćby z tego względu, no ale przede wszystkim jakaś tam część moich rzeczy, z którymi ja się tam borykam, noszę czy przemyśliwuję sobie w głowie, no to chyba obdarzyłem tymi rzeczami Grodzkiego, bo uznałem, że Boże warto, nie? Na tym etapie.
5: Wspomniałeś o tym Mrocznym Podlasiu, taka nowa seria, wydawnictwo
6: Mowa.
5: Właśnie.
6: No w każdym razie wydawnictwo, znaczy główne wydawnictwo, które ma ten imprint Mowa, to wydawnictwo kobiece, nie? To takie trochę ciekawostka z tego względu, że wydawnictwo jest z Białegostoku, a jest jednocześnie dosyć dużym, znaczy no tak dużym wydawnictwem, a to się tak nie zawsze dodaje nam w głowach, nie? Gdzieś tak myślimy, że ten Białystok jest na tej mapie, gdzieś tam powiedzmy, że gospodarczej polskiej, to tak nie jest na najwyższych podiach. No, wydawnictwo kobiece, z tego co widzę, to jest naprawdę rozpoznawalną marką. Targi, książki, ilość publikacji, które wydaje, jest naprawdę imponująca, więc no, cieszę się z tego, jak to się ładnie dzisiaj mówi, nowego otwarcia. No i trzymam sam za siebie kciuki, aby to się ładnie rozwijało, a też trzymam kciuki za autorów kolejnych, którzy wejdą do tej serii Mroczne Podlasie. To już chyba niedługo, nie wiem dokładnie, ale jakoś tam na jesień.
5: Polecam, ja wierzę niezmiennie, że miłośników kryminałów jest dużo, tego nie wiedzieć, czemu sięgamy może po zagranicznych, a może rzeczywiście z większym dreszczykiem będzie się czytało coś, co jest tutaj u nas i do tego zawsze zachęcamy. Gdzieś bliżej, gdzieś ten komisarz, gdzieś Podlasie, to jest zawsze fascynujące.
6: No, jakaś tam wartość, no zawsze też się chyba tak trochę ciekawi, czy to o konta, które się zna, prawda? To jest, każdy ma chyba coś
5: takiego. Czy tam podskórne, kiedy twoje Subaru gdzieś tam przemierzało, no to ja czułem to, co być, kiedyś jechałem, no to jest fascynujące jeszcze.
6: No, tak. Takie coś.
5: Marcin, no powodzenia, niech ta książka trafia. Ja sobie jestem jeszcze przed lekturą. Bardzo fajna okładka, Kruchość w takim szmaragdzie, zieleni, kwiat.
6: Chciałbym powiedzieć dziękuję, ale to nie ja ją projektowałem, więc dziękuję w imieniu autora.
5: Marcin Silvanow, Kruchość, Mroczne Podlasie, wydawnictwo Mowa.
6: Tak, wszystko się zgadza, zachęcamy do...
5: Pięknie, dziękuję.
4: 6-3. Właśnie takim wynikiem zakończy się ostatni mecz Wigier Suwałki. Tym razem zmierzyli się z łódzkim Widzewem. Posłuchajcie, co na ten temat mieli do powiedzenia trenerzy Paweł Ściebura oraz Arkadiusz Szczerbowski.
7: Na pewno jesteśmy rozczarowani wynikiem, bo rzadko się zdarza, żeby zdobywając 3 bramki na wyjeździe przegrać mecz. Dzisiaj straciliśmy 6 bramek, z czego połowa kuriozalnych po stałych fragmentach i po błędach indywidualnych, które nam się zdarzają. Nie chciałbym tutaj jakby oceniać tych wszystkich sytuacji, w których traciliśmy bramkę, bo w wielu fragmentach meczu to my prezentowaliśmy się bardzo dobrze w ataku pozycyjnym, dość swobodnie mijaliśmy pressing zespołu Wigier i kreowaliśmy sporo sytuacji, w których brakowało nam konkretu. Natomiast co do samego spotkania, w wielu fragmentach było ono na bardzo dobrym poziomie z jednej i z drugiej strony. Paradoksalnie straciliśmy 6 bramek, jednak w pressingu wyglądaliśmy całkiem przyzwoicie. Natomiast na niektóre sytuacje, jak błędy indywidualne czy trochę kontrowersyjna decyzja sędziego o rzucie wolnym, nie mamy do końca wpływu i na tym nie będziemy się skupiać. Ale gratuluję drużynie Wigier. My mamy ciężką i długą podróż do domu po takim spotkaniu. No i nie pozostaje nam nic innego, jak dalej pracować z tym młodym zespołem, gdzie dzisiaj na boisku było 7 zawodników młodzieżowych, z tego co dobrze pamiętam, na koniec spotkania. Czerwona kartka oczywiście pozwoliła Wigrom zdominować nas piłką. Już mecz był praktycznie zamknięty po tej czerwonej kartce, gdzie przewaga 2 bramek to już była bardzo, bardzo bezpieczna przewaga.
8: Pamiętam tutaj pracę trenera i wiecie, byłem na pewno tak nastawiony, że to będzie ciężki bój, zwłaszcza, że już kilka dni temu Widzew zagrał naprawdę równorzędne spotkanie z pierwszoligową drużyną w Pucharze Polski i spodziewałem się tego, że po prostu ten mecz tak będzie wyglądał, że duża jakość pierwszej linii budowania sprawi, że ten pressing często będzie po prostu omijany. Natomiast nie chcieliśmy rezygnować ze swojej drogi. Ten tydzień był bardzo taki ważny dla naszej drużyny. Po pierwsze powrót do takiej tożsamości, która nas cechowała za tych najlepszych meczów w kontekście zarówno pracy, jak i sposobu gry. No i to co jest najważniejsze, przekute to zostało na wynik, na mecz. Często powtarzałem piłkarzom jeszcze w poprzednim sezonie, że chciałbym, żeby te mecze na Zarzeczu były trochę takim piłkarskim rock'n'rollem. Dzisiaj można powiedzieć, że ten rock'n'roll był, bo 3 bramki stracone, ale 6 strzelonych. W końcu udało nam się tę sytuację wykorzystywać, bo wcześniej pamiętamy, że był z tym duży problem i bardzo cieszę się, że dzisiaj wygrywamy. Na pewno dobry początek meczu, gdzie dobrze wchodzimy w mecz, gdzie mamy swoje sytuacje. Przekute to jest na gole, czyli dokładnie to, co cechowało nas w poprzednim sezonie. Dobre początki, przekute golami i to na pewno pomaga mocno ustawić mecz. Natomiast jestem bardzo zły i jestem rozczarowany tym taką drugą częścią pierwszej połowy, gdzie ten mecz wynika się trochę spod kontroli, rzut karny, strata w środku pola, brak 2-2. No i mecz jest od nowa się zaczyna. Druga połowa zaczynamy dobrze, strzelamy gola, natomiast za chwilę tracimy bramkę na 3-3 i myślę, że takim kluczowym momentem była akcja z Koniecznego i super zachowanie Bajdura, gdzie strzelamy na 4-3, a za chwilę mamy rzut wolny, gdzie Głowicki strzela 5. bramkę. To były takie kluczowe momenty, które udało nam się dobrze zarządzić. Wcześniej mieliśmy też problem z zarządzaniem meczem pod kątem momentów, w których działo się coś nie po naszej myśli. Dzisiaj drużyna pokazała dużą wiarę w to, że nawet w trudnym momencie jesteśmy w stanie zafunkcjonować, być jednością i się z tego podnosić. To jest na pewno budujące, natomiast trzeba twardo stąpać po ziemi i przygotowywać się solidnie do kolejnych spotkań. To był pierwszy tydzień, w którym miałem wszystkich piłkarzy do dyspozycji, tylko Patryk Jakubczyk dalej pauzował w tym meczu jeszcze za czerwoną kartkę, więc jakby z wyjątkiem Patryka miałem wszystkich zawodników do dyspozycji, więc to też jest budujące w kontekście tego, że łatwiej jest zarządzać meczem. Zresztą widoczne to było po zmianach, że po zmianach dalej potrafiliśmy utrzymać swój poziom.
4: Podpisano umowy na dofinansowania dla lokalnych grup działania. Do 5 grup trafi ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania na ich projekty i działania. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Porokorym oraz członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
9: Przekazujemy dzisiaj dla 11 umów dla 5 lokalnych grup działania z komponentu funduszy europejskich, rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Niezwykle ważne działania takie związane i z kulturą, i z dziedzictwem narodowym, i z opieką senioralną, i z opieką przedszkolną. Bardzo ważne podmioty, lokalne grupy działania, które są w centrum, w centrów naszych małych ojczyzn. Znacie Państwo doskonale potrzeby swoich gmin, swoich powiatów, więc to pokazuje, jak środki europejskie w taki sposób bliski mieszkańców mogą być rozdysponowywane. My, szanowni Państwo, z panem marszałkiem, panem Turkiem byliśmy przez popołudnie poniedziałkowe oraz cały wczorajszy dzień na konwencie marszałków w Płocku, gdzie mieliśmy wiele spotkań w tematyce niezwykle ważnej, czyli przyszłości funduszy europejskich po roku w perspektywie 2008-2034. Były spotkania i z panią minister Pełczyńską-Naucz, która jest odpowiedzialna za politykę spójności. Chciałem też państwa zapewnić jako właścicieli, jako kierujących lokalnymi grupami działania, że jednym z głównych postulatów, których my jako województwo jesteśmy liderem, to jest to, aby ten komponent rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność był w kolejnej perspektywie. Jestem przekonany, że te prace, które już troszkę trwają, ale przyszły rok będzie takim pracem, kiedy będą na takim etapie już bardzo konkretnym, że zakończą się sukcesem, bo niezwykle doceniamy to, że te środki europejskie mogą właśnie za państwa pośrednictwem być wydatkowane blisko mieszkańców, blisko jego potrzeb i dedykowane do tych konkretnych problemów, które państwo macie w swoim terenie. Gratuluję i życzę sukcesu w wydatkowaniu tych środków.
10: Po raz pierwszy chyba będę musiał powiedzieć, że po wystąpieniu pana marszałka trudno już cokolwiek uzupełnić, ponieważ objął całość tych kwestii, które w ramach RLK są realizowane, tak jak my wielokrotnie podczas spotkań czy konferencji przy okazji podpisywania umów czy na innych spotkaniach mówimy o tym, że z punktu widzenia naszego regionu, który ma doświadczenie także realizacji tej wielofunduszowej od 2014 roku, gdzie tylko dwa województwa w Polsce taką wielofunduszowość wdrażało, bo pozostałe województwa tylko opierało się na PROW-ie. Dzisiaj w tej perspektywie nasze doświadczenie tych dwóch województw rozprzestrzeniło się, że dzisiaj jest 10 województw. Oprócz tego, że rozmawiamy o przyszłej perspektywie, istotne również jest, w jaki sposób te środki będą wykorzystywane, jako będą właśnie przekazywane na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, ale to jeszcze jest przed nami. Dzisiaj cieszymy się, że te kilkanaście umów będzie podpisanych. Cztery umowy mamy wkrótce podpisać z dwoma samorządami i to krok po kroku te pieniądze rozdysponowujemy, tak jak w tych konkursach, właśnie tak również i mi osobiście miłych obszarach, jak kwestie związane z zagospodarowaniem turystycznych, pięknych miejsc na terenie waszych gmin, jak również kwestia związana z szeroko rozumianą edukacją, czyli wspieraniem tych, którzy będą z tych zagospodarowanych terenów w przyszłości korzystać.
4: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
11: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
12: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. За хвилину розповім про найголовніші новини з Сувалок та повіту. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш український кореспондент Олег Білецький, який розповість найцікавіші новини з Києва, а також околиць. Олеже, що ж ти для нас приготував сьогодні?
13: Вітаю, Марто. Про те, що нова пошта зупинятиме свої об'єкти навіть без офіційного оголошення тривоги, розповім сьогодні, будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила в коментарі журналістам. Під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах, незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Аби компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткових працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та зміцнюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі фулфілменту. Операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, аби зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. У межах тижня пам'яті Георгія Гонгадзе у Києві відбулася публічна подія «26 років незавершених розмов». У центрі зустрічі стояло питання, що б ви сказали Георгієві сьогодні. Також захід був присвячений пам'яті всіх загиблих українських журналістів. Премія імені Георгія Гонгадзе разом із PEN Ukraine і за інформаційної підтримки Інституту масової інформації заснувала проект «Реквієм». Це платформа пам'яті журналістів, загиблих унаслідок війни Росії проти України. Під час події директорка премії Гонгадзе Анастасія Абрамець зачитала історії трьох загиблих журналістів. Вона наголосила на тому, що важливо не лише зберігати пам'ять про людей, але й розповідати про те, якими вони були насправді. Адже за кожним іменем та історією на платформі стоїть справжня людина та десятки тих, хто її любить. Учасники події згадали про незаконно ув'язнених Росії журналістів. Зокрема, дослідниця Центру прав людини «Зміна» Нарі Усенко наголосила, що сьогодні ціною за професійну діяльність для багатьох українських журналістів стали катування, незаконні затримання, арешти, психологічні тортури, тиск на родини та на самих журналістів. У Жовтневому палаці в Києві пройшли покази двох документальних фільмів асоціації «Дивись українське» – «Театр ветеранів» та «Спроможні». Покази відбулися в рамках кінопрограми фестивалю «Гогольфест». Повнометражна документальна стрічка «Театр ветеранів» режисерки Юлії Большинської розповідає про українських військових, бойових медикинь і волонтерів, які працюють над виставою «Енеїда». Репетиції стають для героїв простором відновлення, взаємодії, підтримки та осмислення пережитого через театр. «Спроможні» режисера Діма Тарасова через історії видатних українців розповідають про країну, яка під час повномасштабної війни не лише захищає власну свободу, але й продовжує формувати майбутнє Європи. «Гогольфест» – міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. 20 років він проходив у Києві та збирав навколо себе активних, творчих і мислячих людей, створюючи майданчик для комунікації між митцями різних сфер – українськими та іноземними формаціями в усіх видах мистецтва. Через безпекову ситуацію цьогорічна програма зосереджена на території Київського жовтневого палацу. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
12: Дякую, Олеже. А зараз переходимо до локальних подій. 8 розшукуваних осіб затримали минулими вихідними сувальські поліціянти. Серед них був 29-річний чоловік, який має відбути 6 місяців ув'язнення за злочини, пов'язані із захистом неповнолітніх та сексуальною свободою. Правоохоронці також затримали 47-річного чоловіка, якого розшукували через невиконання громадських робіт, а також 48-річну жінку, засуджену за крадіжки.

0: To Oki i Sobel i w razie W, 9 minut po 23. Dzisiaj dowiemy się, czy Sobel też wypuści o północy album. To faktycznie temat, o którym głośno, ale nie o tym teraz, bo w studiu jest Getz. To teraz już tak oficjalnie się manko raz jeszcze.
1: Yo.
0: Yo. Podoba mi się to przywitanie. Bardzo mi się podoba. Mogę ci zdradzić, że twój kawałek wpadnie dzisiaj jako nowość do notowania. Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
1: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
1: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
0: czyli
1: przez
0: to jest,
1: dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, w którym, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
1: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
1: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, okay, no to jest piękna historia.
1: To jest mój cloud name.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
1: Mroczne.
0: Mroczne?
1: Tak, tak, tak, tak. To były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Tak naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że ty jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej, okay. Czyli to w ten sposób to działa.
1: Tak.
0: Okay.
1: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Kumuluję energię do burzy. No to tak, o tej tak burzy bardzo chciałbym pogadać zaraz, bo czuję, że ta burza to z piorunami, ale mam nadzieję, że takimi pozytywnymi i muzycznymi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to o nich zaraz pogadamy, gramy miejsce 17. To Chivas i to nieodpowiedzialne.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Głosuj na SKPL 16.
1: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: 17 minut po 23, to PZ i bez nas nie zaczną i my faktycznie nie zaczniemy. Cały czas jest w studiu Getz, zresztą dopiero się rozkręcamy i zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiali, co się dzieje. No i właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
1: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak. Co miesiąc może trochę... Rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
1: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
1: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mhm. Już mamy dwa projekty już.
0: Okej.
1: Okay. Może nawet więcej.
0: Okej, okay, no to jest...
1: Wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
1: Tak.
0: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
1: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
1: się trochę tajemnicy jeszcze.
0: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
1: Totalnie nie.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu NNJL sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Mm-hmm. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
1: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
1: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Okej, no dobrze, no to okiełznujmy to w takim razie razem. Gramy miejsce 15, ale zaraz wracamy do rozmowy i pytań mam jeszcze naprawdę dużo, również związanych z tym.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Żabson, Hellfield i Sentino. To Sopot w Radiu SK, 30 minut zostało do północy. W studiu jest cały czas Getz. Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D, więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami, i no rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej.
1: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje z tego 3D, online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Getz pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym.
0: Okej. Jeden z najbardziej, albo może najbardziej ambitny człowiek w polskim rapie, gościem Rap 20, Getz. Zaraz wracamy, będę miał jeszcze dużo pytań, również dotyczących tego projektu. Gramy miejsce 12. Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

ty mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po trzy dekady mamy golden

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 20 minut do północy to Rap 20, za nami miejsce od 20 do 11, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów waszym zdaniem. Mogę wam już teraz zdradzić, że za chwilę będzie tutaj też kawałek od dzisiejszego gościa, a tym gościem jest Gedz. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam, jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
3: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
2: Okej, że mu nie pasuje outfit.
3: I zaczyna jęczeć.
2: Okej, no czyli to...
3: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
2: No proste.
3: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
2: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
3: ma swój gust.
2: Ma swój gust, to mi się
3: coś
2: podoba.
3: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
2: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz. Żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit. I chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
3: Nie mam pojęcia, czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz.
2: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Kłemona Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
3: I tak nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
2: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
3: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
2: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
3: Wiesz co, FL Studio był tym takim pierwszym... Pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
2: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie. My gramy miejsce 10, teraz to będzie White Palari i Vivi Simon, ale już mogę powiedzieć, że na 9, czyli już za chwilę Gedz i Guns, czyli Cloud 9, co ty na to? Głosujcie na ten kawałek na SKPL, aby za tydzień może pojawił się na pierwszym.
1: Rap 20. Głosuj na SKPL 10.
4: Piszę do ciebie, śpisz,

0: Tydzień temu to było miejsce pierwsze rap 20. Dzisiaj to miejsce 8. MJ Deli i Deli Supreme. 8 minut przed północą w studiu cały czas jest Getz. Jeszcze go nie wypuściłem, choć zaraz faktycznie to zrobię. Ale istnieje taki numer, który jest jednym z najważniejszych dla mnie numerów jako słuchacza rapu i też człowieka, który się rapem zajmuje dzisiaj, powiedzmy. Nazywa się Akrofobia. I to jest taki kawałek, no, gdzie uważam, że spośród wszystkich tych milionów wyświetleń, które się tam pojawiają, prawdopodobnie połowa, przynajmniej 30% jest moja. I tam pada taki wers, niebo nie jest limitem, unoszę się w górę. No i to, co mnie zastanawia, to jest to, czy ty unosisz się jeszcze czasem do tego, żeby no chociażby takich projektów jak ta Akrofobia, czy wszystkie inne stare rzeczy sobie wrócić, uśmiechnąć się albo powiedzieć, o nie, jakie to było straszne. Jakie ty masz podejście do tego, do wszystkich tych rzeczy, które już po drodze robiłeś?
1: Momentami ambiwalentny stosunek mam do tego, a momentami mam coś takiego, że no dobra, gdybym wymienił ten wokal na dzisiejszy, to luz.
0: Okej, czyli to
1: albo
0: nie jest
1: kilka
0: tak,
1: wersów,
0: że...
1: to luz. Okay. Nie, myślę, że one, te płyty są starsze, zmiksowane fajnie, dobrze się zestarzały. Poza tym, że wiesz, no mam albo tam kilkanaście lat więcej, albo, albo kilka lat więcej, to no zawsze by się coś zmieniło.
0: No pewnie.
1: Ale jestem, z tego albumu NNJL jestem bardzo zadowolony.
0: No właśnie, i nawet jak by sobie tak posłuchać tego numeru tytułowego z NNJL, to ja mam wrażenie, że ty od zawsze... No miałeś jakąś taką głębszą wizję przy każdym z twoich albumów. To nie były jakieś losowe numery, które sobie nagrałeś. Ja mam takie poczucie i właśnie chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, że czy to jest tak, że ty zawsze miałeś taką wizję głębszą? Bo też mam takie poczucie, że takie posiadanie wizji czasem w branży może przeszkadzać chyba.
1: To przeszkadza na pewno, ale nie wiem, czy mi akurat.
0: Ale miałeś taką
1: wizję. I nie wiem
0: też,
1: czy ta wizja zawsze jest taka super klarowna, jak się do tego siada. Natomiast z tym albumem, o którym teraz mówisz, to na pewno było tak.
0: A po drodze?
1: Tak to pamiętam, że w ogóle na początku się pojawił gdzieś w mojej głowie ten tytuł Niebo nie jest limitem, który potem został do akronimu streszczony, troszeczkę zwężony, żeby można było z tego zrobić też logo. No i tutaj Forest Szoboba, bo Forest mi pomógł bardzo postawić tą wizję tego konkretnego albumu, no i Gracz również, który jest bardzo ważną, wiesz, jakby osobą na tej płycie.
0: No pewnie, że tak, natomiast lata mijają, niebo nie jest limitem nadal, to też ten cały ten skrót stał się jakimś takim wielkim hasłem, które idzie obok ciebie przez życie, co?
1: Tak, tak, i to jest kwestia akurat przypadku, bo kiedyś sobie po prostu postanowiłem, czego nie dotrzymałem już po drugiej płycie, że wszystkie moje albumy będą określone właśnie czteroliterowymi akronimami.
0: Okej, ależ utrudnienie sobie rzuciłeś.
1: Tak, i stwierdziłem, że co ja w ogóle wymyślam. I tutaj akurat zrezygnowałem z tej wizji, z tego konceptu na przyszłe płyty. No ale kurczę, ten album, duży sentyment mam do niego, to ci powiem. To jest coś, co bitowo bardzo lubię.
0: O tak.
1: I na pewno przetarło szlaki i postawiło te wszystkie osoby też na mapie.
0: Z całą pewnością.
1: Bo po tym albumie wszyscy też poszli w różne, różne miejsca. Dimz zrobił płytę z Białasem, Gracz zaczął miksować cały polski
0: tak
1: hip-hop, no Forest z Quebo. Jednak
0: no tak.
1: To jest mocna rzecz.
0: Czyli jesteś po prostu trendseterem, człowiekiem, który wyznacza tutaj historię, która
1: nie
0: się...
1: Nie, to powiedziałeś, nie ja. Nie do tego zmierzałem.
0: Getz trendseter, to jest mój statement w takim razie, ale zanim cię wypuszczę, to takie ostatnie pytanie, no bo na tym mi bardzo zależy, a nawet bardziej niż mnie, to na pewno słuchaczom, twoim słuchaczom i słuchaczom Rap 20. Kiedy możemy spodziewać się dalej Getza? Co Getz ma w zanadrzu i czy jest na co czekać? No bo to, że jest, to wiem, ale czy bardzo długo trzeba czekać na niego?
1: No, myślę, że jeszcze kilka tygodni maksymalnie.
0: No okej, dobrze. Się robi, się piecze w takim razie. Tak. Getz, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję.
0: No i niebo nie jest limitem, pamiętajcie o tym, tylko nie wymyślajcie sobie wymyślania tytułów na cztery literki. Dzięki.

przewodnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

Kili Zimmer i ta sama, to miejsce czwarte rap 20. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować też na dzisiejszego gościa, czyli Gedza, jego Cloud9 dzisiaj na miejscu 9. Sprawdzimy, jak będzie za tydzień, a my przechodzimy do miejsca 3. To tym razem Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior i wszystko na potem.

0: masz helu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref